powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: SK Beskidy. Proszę, udaj się
1: daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Kto ma dziś wolne, powinien skorzystać z pogody do 24-25 stopni w pięknych Beskidach. Jutro już 17 i opady deszczu. Podobnie ma być w piątek. Tymczasem teraz na drogach jeszcze dużych korków nie ma. Oprócz okolicy większych zakładów pracy, tam ruch wzmożony.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1 600 000 000 zł na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
3: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
4: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
3: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.
2: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że to nowy typ drona.
5: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
2: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
6: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
7: Tak będzie do końca.
8: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
2: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
0: SK Beskidy News.
1: Pożar stolarni w Okrajniku. Na miejscu interweniowało 6 zastępów straży pożarnej. Paliło się drewno składowane w suszarni. Sytuację udało się opanować, zanim pożar doprowadził do poważniejszych konsekwencji. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Agresywne osy podczas turnieju piłkarskiego w Łodygowicach. Rój owadów pojawił się na terenie klubu LKS Słowian przy ulicy Sportowej w trakcie rozgrywek. Na pomoc wezwano lokalnych strażaków. Nikt nie ucierpiał. Więcej info z naszego regionu na SKP.pl.
9: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
11: A propos spania, wiecie, co mi się śniło?
12: Dawaj, dawaj!
11: Że ta benzyna jest po 5,19.
12: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
11: No jeszcze mniej, oby nie oczywiście.
10: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
12: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę!
11: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
12: Ja na razie się nie przyznaję. Wy możecie być pierwsi.
11: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już nadkręciło, że któregoś dnia nie dam
1: rady. Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałaś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku, na dół, klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie miałem.
2: Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
1: Brawo! Ale nie. Jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: Mi się to tylko śniło.
0: Ale mogłeś zaryzykować, a już bym stwierdziła, ja mi się też to śniło.
2: No? I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: o ranne rasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Witam. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla. Dobrze. Się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna i, dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił,
2: będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6 koncert tego dnia. Jego, no.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie?
1: Poranne ja nie pamiętam. No. Tylko
0: bardzo dobrze.
1: A ja jestem prawie z tej samej kasy, co ty.
0: A Wołomskiego pamiętasz?
1: No tak!
3: I już wiemy, co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: A to nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen. How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SQB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w tę wersję pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty. Jankes
2: i Wiktor w Radiu SK.
3: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: Reklama.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
3: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnimstoku.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
6: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
5: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na

0: Zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Wielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
3: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
4: No cześć ponownie, dzień dobry, o poranku. Na razie nie ma dużych korków na mieście. Chodzi o Żywiec, Milówkę i Węgierską Górkę. Gdzieś tak za pół godziny zacznie się poranny szczyt komunikacyjny. Bardzo dobre wiadomości pogodowe dziś do 25 stopni w Żywcu. Jutro spadek temperatury, tylko 16 i opad.
3: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec, Fabryczna 5.
5: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
5: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Jankes. Jankes.
8: Kama.
7: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
10: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodzi urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
11: I kto jeszcze?
10: Michał Milowicz.
11: A,
10: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
12: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
10: Kamcia, no lubisz czarodziei?
11: Idźmy za ciosem.
10: Czarodziejów? Czarodziei?
11: No, lubię, lubię.
10: David Copperfield też potrafi wyjść.
13: Ale to nie, bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
10: A, dobra. No. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: Sylwia, 6:39, Grzesz, tak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, wspaniale. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypomina nam się jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata, tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą. Dzisiaj
2: to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej
0: kasa, pikać. Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%, no a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu w sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9, powiedzmy, a wzrost będzie 2 ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
6: I po reklamie.

0: Aj chodzili, 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy.
2: Nie ma.
3: Adrian.
1: Ładnie, cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
4: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
1: Adrian,
4: dzień
1: dobry. Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
4: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
4: Z tyłu.
0: To dobrze, to w plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
3: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli wyłysiejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
4: Że bardzo dziękuję, że pamiętałaś, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
3: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
4: Nie. Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok. Kasia, bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nią nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku. No nie, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Mm-hmm. Jest. Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
3: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. Dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
3: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
4: No to przede wszystkim zawsze trzeba musimy się cieszyć z tego.
3: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: fajne, to podoba mnie się.
1: No dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7, przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest,
0: jakie?
1: Słuchajcie, proszę wysyłać, prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brodski Wniosek będzie o tym mówił. Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes. Jankes. Kama.
4: I Wiktor.
3: Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
5: Dzisiejszą pogodę można wykorzystać tak do cna, ponieważ ma być ciepło i przyjemnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie, brak opadów, a padać będzie owszem, ale dopiero gdzieś koło godziny 22-23. Teraz na drogach dużo ruchy samochodowe, szczególnie w centrum Żywca.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
7: Dochodzi siódma, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
8: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
7: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
9: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
7: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
10: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
7: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
11: SK Beskidy News.
5: Fajerwerki na dożynkach w Inwałdzie. Huk wystrzałów wywołał panikę wśród psów. Część z nich uciekło i trzeba było ich szukać. Właściciele zwierząt zwracają uwagę, że w przypadku takich pokazów należy wcześniej powiadomić mieszkańców. Zakończyła się budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 946. Wybudowano odcinek od granicy Żywca do rogatek Łękawicy. W praktyce oznacza to znacznie bezpieczniejsze połączenie pieszy między obiema miejscowościami. Koszt to prawie 7 milionów złotych.
12: Dzień dobry, witamy, środa, pół do piątku, dwie minutki po godzinie siódmej.
13: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli siódma wygrywa.
12: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
14: No, tankuje.
12: Warkocze.
14: Tak.
12: Kama, 3, 2, 1, śpiejemy się.
13: Ale ja już wiem, dlaczego jeszcze się ten
12: spokojnie.
13: Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
12: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: z jednej strony człowiek, bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Się by poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie Pinocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą, także jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy,
1: albo coś się
0: że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki w
2: Szopie. Ja też kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. Albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie. O tym, słuchajcie, mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Te pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego kamery cię nie wyrzucamy.
1: Nie.
2: O, dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś LEDy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę Państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla Was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę? Jak ten facet z TV Polonia.
2: 6-6-4-4-0-2-3-0-2. Dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
2: Cześć, Kamilu. Kamilu, szybko, telefon do ręki.
0: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
0: 6-6-4-4-0-2-3-0-2. Dzień dobry, tutaj siódmy wygrywa telefony, dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
1: Dobrze. Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk.
0: Jako wodę.
5: Niegazowany też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
1: Tak jest. Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
1: Mana.
0: Dziadkowie.
5: To.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach. Naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lecimy.
4: Halo, siema.
1: Piąte.
3: Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
4: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
4: Stracił.
0: I uwaga, siódme ostatnie, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, jak ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
4: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się musiał zastanowić.
6: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: dobrze. Pognębić go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
4: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
4: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa.

0: Janki, całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26, tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30

0: Przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: A teraz sprawdzamy, co tam na drogach naszego regionu. Obecnie trzeba zwolnić w kilku miejscach, m.in. w centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody, to ona będzie dobra na spacer, rower, jogging, bieganie. Wykorzystajcie ją dzisiaj do 24 stopni. Ja mam w planie popołudniowe grillowanie.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Minęła 7.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
10: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
9: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
9: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
16: Tak, grillowanie. Ten moment. Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się
17: dzisiaj
16: zdjęcie.
17: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
16: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
17: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
16: Wiesz, na przykład, co?
17: Jakoś tak mi
16: zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
18: I to mi się podoba.
17: Nie.
18: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi, takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
17: Ale czy żyje?
16: W moim sercu tak.
15: Czyli nie żyje.
18: Ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
17: Dziękuję bardzo.
18: Przebierasz!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, wyglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 metra kwadratowego mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
4: I po reklamie.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się dali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił.
3: Pewnie to też, no.
4: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Halo? Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
7: Tak, o co chodzi?
6: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. To o. jest pani?
7: Jestem ja, tak.
6: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
7: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
6: Aha.
7: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasło żarówka.
6: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
7: Znaczy się, to by było
6: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
7: Jestem.
6: Jest pani?
7: Domem.
6: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
7: Przed domem sobie tak postąpać,
6: przed domem, tak.
7: No.
6: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
7: Będę skakać przed domem.
6: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
7: Dobra.
6: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
7: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
6: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
7: O, to człowiek, nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
6: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani... Tak, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
7: Jak mnie ktoś widzi,
6: jeszcze
7: daleka,
6: moment, jeszcze w lewo? Tak?
7: W lewo?
6: Ojeju, proszę pani.
7: Co?
6: To tutaj mi coś ciśnie.
7: O cholera.
6: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś. I dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
7: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
6: No i wszystko jasne, proszę pani.
7: I co z tym zrobimy?
6: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
7: Ale jak?
6: To na pewno pani powie, Monika.
7: Pani Bogusiu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Mać, a ja skakałam jak przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
5: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Паты, паты.
1: Смотрите, Динамист. Динамист, ратуйте мне, не вем ким естем.
2: Nic nowego.
3: Ale nie ma problemu.
1: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
2: na jestem. Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. Mm-hmm. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
1: Poproszę.
2: Zanotuj Jankiesz, sobie, proszę.
4: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezły z ciebie ciacho.
1: O, ciacho. No to już mam tutaj.
2: No.
1: Mam już profil narysowany wstępny.
0: No ładny, mm-hmm. Rzeczywiście.
2: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
1: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
0: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
1: Jesteś
0: każdy
1: ciacho.
0: Jest kim chce.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista, różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: Dzisiejszą pogodę można wykorzystać tak do cna, ponieważ ma być ciepło i przyjemnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie, brak opadów, a padać będzie owszem, ale dopiero gdzieś koło godziny 22-23. Teraz na drogach duże ruchy samochodowe, szczególnie w centrum Żywca.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
20: Jest ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporter SK Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
21: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
20: Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
22: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
20: O czym informuje Mateusz Gołębie? A we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
0: SK Beskidy News.
2: Pożar stolarni w Okrajniku. Na miejscu interweniowało 6 zastępów straży pożarnej. Paliło się drewno składowane w suszarni. Sytuację udało się opanować, zanim pożar doprowadził do poważniejszych konsekwencji. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Agresywne osy podczas turnieju piłkarskiego w Łodygowicach. Rój owadów pojawił się na terenie klubu LKS Słowian przy ulicy Sportowej w trakcie rozgrywek. Na pomoc wezwano lokalnych strażaków. Nikt nie ucierpiał. Więcej info z naszego regionu na SKP.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
23: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa, podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
24: Mam propozycję.
25: Dawaj.
24: A chociaż nie, bo...
25: Ale co, już wiesz?
24: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
25: No to posłuchaj dalej.
24: Borys Szyc na pewno nie.
23: Aha. Okay. A to co, nie podoba ci się Borys Szyc? Halo?
24: Co, jak? No,
23: powiedzieliście, że nie. Że to nie Borys Szyc.
24: Tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra, kolejna podpowiedź.
26: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
23: No, okej.
24: Okay. No, czyli lubią cię też panowie. No.
23: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
24: No.
23: Czyli jestem... A dobrze.
24: Dobra.
23: A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
24: No, po prostu jesteś.
23: Po prostu jestem...
25: I dobrze, że jesteś.
23: Co wyko?
24: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
23: A może jestem łatwogangiem?
24: Zmarnowałeś szansę.
23: Nie, to głośno myślałem.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej, między innymi jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale, biało-czerwoni, rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów, to jest naprawdę piękne. 12-0! Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już, wiecie, taki, no, taka, no,
2: truskawka na torcie. To pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. Bo na Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam, no, poziewał.
0: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos, kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
0: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: dobre kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: No, na tym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki.
0: Później z choinkiem zrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
0: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Mhm. Jest taki jeden.
0: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mhm. A to nie jest moja propozycja.
1: Tak sobie głośno tego myślę.
4: No rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
0: Że jestem niezłym ciachem.
3: Tak.
0: Że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
0: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
0: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem facetem, ani kobietą.
5: Dzisiaj chcemy, żebyś przegrał po prostu.
0: Ja tylko jestem rzeczą.
4: Czekam z podpowiedziami.
0: Dawaj.
4: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. I nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
0: No.
3: Kocham naszych jestem słuchaczy, czymś do
0: jedzenia. Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
4: To posłuchaj dalej.
6: Mhm. Jankes, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
0: Oraz...
7: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
0: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Mhm. Bo to była taśma profesjonalna.
4: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
8: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył. Jankes, ty słodziaku.
0: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
1: To nie.
0: Okej.
4: Okay. A kotkiem? A ślimakiem?
0: Ale pomyślałem o
4: myszką? A ptakiem?
0: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że, co, że to jest coś do jedzenia?
4: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
0: Mhm. Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To też była nie. Twoja trzecia odpowiedź.
0: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
0: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
4: Przegrał!
0: Jaja? I co za mnie robicie? Feeling like P. Diddy,
9: hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i zagrata. Oczywiście, że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: To wszystko zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym meskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Michael.

0: Hello.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: A teraz sprawdzamy, co tam na drogach naszego regionu. Obecnie trzeba zwolnić w kilku miejscach, między innymi w centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody, to ona będzie dobra na spacer, rower, jogging, bieganie. Wykorzystajcie ją dzisiaj do 24 stopni. Ja mam w planie popołudniowe grillowanie.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Jest 8.30, zaczynamy ESK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
10: Totalny chaos jest.
11: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
10: 1,5 godziny.
12: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
9: A przyczyną utrudnienia jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym

0: wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety, przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
3: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź myszko, chodź!
2: Chodź!
4: Słuchajcie, mam pewien trop.
3: No dawaj.
2: Bo TikTok całe szczęście się odzywa. No. Tutaj są fajne podpowiedzi.
3: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
2: Ma dużo białka.
3: Tak. Mm-hmm.
2: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, coś takiego. To nie bardzo. Słuchaj dalej.
5: Dobra.
6: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
3: To prawda.
2: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
7: O, czyli...
2: O rodzynkach? Coś mówiłeś? O ciastach?
7: Więc?
2: Co więc? Co więc?
7: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
2: No, więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygrałem!

0: O, to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi, po mojej propozycji. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
2: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo się wyrobił.
0: No to no, uwaga.
3: Jaka jest twoja propozycja?
0: Poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
4: Jankes, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. Czyli jesteś?
2: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak? O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankes Sernik na naszym sernik. Instagramie. No.
2: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
3: Ja też.
2: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
3: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
2: Na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej. Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
3: Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby sernik, taki dowcip, ale Wiktor ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
2: Dobrze.
0: A później ten sernik
2: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
2: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
3: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7 dni na realizację.
2: Tylko się odbija zawsze torcik. No tort. No.
0: Sernik? No sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
3: tylko
0: kochany.
3: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję. Dobrze.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
5: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
6: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest SK.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow, wow, wiła.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu-gadu, graju-graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś
2: rzeczywiście?
0: Jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: Właśnie,
3: bez przerwy. Tak. Ja się uczę w mieszkaniu...
0: No, w radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?
0: No.
2: ABC jest, uważajcie. Dawaj. Pani, panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Czekaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie, no C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: Jak się okaże, że ja jestem coś innego.
2: Że ja źle
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O!
3: Jakoś tak nie wiem.
1: No, masz,
3: nie,
1: masz jakieś
2: kryptowalutki? Ja powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie.
4: I ty na czasie. Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płędzie.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy dobre. W SC dobrze jest mówić Z.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Teraz postoicie chwilę jeszcze na Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej. Nieco większy ruch samochodowy mamy także w Miluchce, w Węgierskiej Górce. Jeśli chodzi o pogodę, no to będziemy z niej zadowoleni. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie i brak opadów w ciągu dnia zacznie padać dopiero wieczorem.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
17: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
18: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
17: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
19: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała były z tego urządzenia.
17: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
20: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowa. Lwów w tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling.
17: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
21: SK Beskidy News.
22: Fajerwerki na dożynkach w Inwałdzie. Huk wystrzałów wywołał panikę wśród psów. Część z nich uciekło i trzeba było ich szukać. Właściciele zwierząt zwracają uwagę, że w przypadku takich pokazów należy wcześniej powiadomić mieszkańców.
16: Zakończyła się budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 946. Wybudowano odcinek od granicy Żywca do rogatek Łękawicy. W praktyce oznacza to znacznie bezpieczniejsze połączenie pieszy między obiema miejscowościami. Koszt to prawie 7 milionów złotych.
0: 9:02, to jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy, kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie w pracy, odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: w Radio SK. Tak na rozpęd w środę, 18 minut po godzinie 9 gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Gdy nie ma czasu na przerwę na kawę, wtedy wchodzi SK i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy, 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
8: I po reklamie.

0: Tovlo. Ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni, tego jestem na 100% pewny, czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnimstoku.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
9: Spacer, rower, jogging, bieganie albo po prostu przebywanie na zewnątrz dziś jak najbardziej wskazane, ponieważ temperatura na dobrym, fajnym, przyjemnym poziomie 23, nawet 24 stopnie. W nocy opady deszczu, jutro w czwartek też ma padać, także jutro do pracy weźcie parasol.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec, Fabryczna 5.
10: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
11: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
10: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementu poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
12: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnym.
10: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
13: SK Beskidy News.
14: Gmina Porąbka buduje kanalizację. Centrum już gotowe, w kolejce Czaniec.
15: Są miejsca, gdzie ekonomicznie jest to nieuzasadnione, żeby za ogromne pieniądze budować taką infrastrukturę. Natomiast są też inne możliwości. No, są przydomowe oczyszczanie ścieków, no i niestety te bezodpływowe osadniki.
14: Mówił wójt Porąbki Paweł Zemanek. Historię Żydów, którzy przed wojną mieszkali na Zabłocie, poznacie podczas spotkania z historią. Aleksandra Bury sięgnie po relacje ocalałych z Holokaustu. Spotkanie 17 września o 18 w kamienicy przy ulicy Dworcowej.
16: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
17: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję ci bardzo.
16: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża.
2: Radio SK. Reklama.
3: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Mama! Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Cebulę z pire!
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po brytońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi. Powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze. Wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga! Niemiecki Park Rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

Kids, MJ Deli w Radio SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apps na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 Sońta z Korościelem do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonią.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Druga połowa września rozpoczęła się całkiem dobrze dla nas pod kątem aury, wręcz idealnie. Kto może jakoś wykorzystać tę pogodę? Proszę bardzo. Dziś do 24 stopni, dopiero w nocy opady deszczu, jutro trochę niższa temperatura. Na drogach w Beskidach ruch umiarkowany. Szerokości.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
17: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny, jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
18: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
17: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim. Opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut, a to przez dwie usterki, do których doszło dziś rano.
19: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
17: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Ale Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
20: SK Beskidy News.
16: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży działa. Choć jeszcze jest mnóstwo do zrobienia, to dzięki programowi Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci i Młodzieży zmienia się świadomość.
21: Zdecydowanie jest większa wrażliwość osób dorosłych na potrzeby ich dzieciaków, te potrzeby psychiczne.
16: Mówiła psycholog Aneta Kotarba. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata świętuje 15-lecie. Jubileuszowy koncert Muzyka Niejedno ma imię już 19 września o godzinie 17 w MCK-u w Żywcu. Wstęp wolny.
22: No i proszę bardzo, wiemy co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
23: Radio SK. Radio.
22: tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy. Może jakaś kawka. Eska was przyjemnie buja. The Weeknd już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: I po reklamie.

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty możesz wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Tak, Smelly Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny, no, no.
0: SK gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. 100% skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michu Zobkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadam ja zaraz po
0: no, zapraszam bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet ale więcej ich będzie.
2: Formule 1?
1: Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.

0: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
12: Spacer, rower, jogging, bieganie albo po prostu przebywanie na zewnątrz dziś jak najbardziej wskazane, ponieważ temperatura na dobrym, fajnym, przyjemnym poziomie 23, nawet 24 stopnie. W nocy opady deszczu, jutro w czwartek też ma padać, także jutro do pracy weźcie parasol.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiS-u. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
13: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
15: SK Beskidy News.
12: W szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej otwarto wyremontowaną izbę przyjęć i kolejne 3 specjalistyczne pomieszczenia. Najważniejsza jest pracownia rezonansu magnetycznego.
16: Daje możliwości diagnostyki pacjentów tu na miejscu. Mam tu na myśli szczególnie realizację badań w znieczuleniu.
12: Mówiła Katarzyna Czałderna, dyrektorka szpitala. Zbiórka tekstyliów w gminie Koszarawa. Zużytą odzież, obuwie, torebki, pluszowe zabawki oraz dywany można wystawiać w fioletowych workach 21 września wzdłuż dróg powiatowych.
17: To się wszystko zgadza, mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie m.in. Somber, My Body Is In Red, będzie Oscar Sims, no i coś nowego, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taki wehikuł czasu na antenie Radio SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatfreaks i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym. Jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: wszyscy.
1: Przyjemna świeżynka, nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski w odmianie brazylijskiej jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Lost Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Marie Froese do numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu, nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Lost Frequencies, Marie Froese.

0: California Girls na antenie Radioska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też nazwijmy to obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Eda Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Run, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: To będzie ostatnia reklama.
5: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
0: I po reklamie.

wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima ballerina Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radia SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek wesce.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Druga połowa września rozpoczęła się całkiem dobrze dla nas pod kątem aury, wręcz idealnie. Kto może jakoś wykorzystać tę pogodę? Proszę bardzo. Dziś do 24 stopni, dopiero w nocy opady deszczu, jutro trochę niższa temperatura, na drogach w Beskidach ruch umiarkowany. Szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
17: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera, złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
18: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
17: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sądować jeszcze Polska 2050.
19: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
17: Mówi Paweł Ślisy z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleż na uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
20: Film oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
21: Wzruszająca historia.
22: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
17: A z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawszczyk.
23: SK Beskidy News.
15: Gmina Porąbka buduje kanalizację. Centrum już gotowe, w kolejce Czaniec.
24: Są miejsca, gdzie ekonomicznie jest to nieuzasadnione, żeby za ogromne pieniądze budować taką infrastrukturę. Natomiast są też inne możliwości. No, są przydomowe oczyszczanie ścieków. No i niestety te bezodpływowe osadniki.
15: Mówił wójt Porąbki Paweł Zemanek. Historię Żydów, którzy przed wojną mieszkali na Zabłocie, poznacie podczas spotkania z historią. Aleksandra Bury sięgnie po relacje ocalałych z Holokaustu. Spotkanie 17 września o 18 w kamienicy przy ulicy Dworcowej.
0: Gibbs i Go for Money, czyli ostatni dzień lata dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam spłukać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza to Kygo i Max McNown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem, chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. I jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie, na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem, jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportu w Geście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne gułano jest, naprawdę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK to Summertime Sadness. Czy to jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne. Ogłoszeni są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji, a w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia Lickley i Sanach.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: Cichosza? Cichosza. Sanach i Cichosza w Radiu SK co przed godziną 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie. Co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina. Z hitami na czasie. Alan Walker. Coś od tego pana na początek. Zaraz po 14.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
15: Spacer, rower, jogging, bieganie albo po prostu przebywanie na zewnątrz dziś jak najbardziej wskazane, ponieważ temperatura na dobrym, fajnym, przyjemnym poziomie 23, nawet 24 stopnie. W nocy opad deszczu, jutro w czwartek też ma padać, także jutro do pracy weźcie parasol.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
17: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany. W taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
16: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
18: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
19: Poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
20: Takich cen nie pamiętam.
16: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
21: SK Beskidy News.
15: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży działa. Choć jeszcze jest mnóstwo do zrobienia, to dzięki programowi Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci i Młodzieży zmienia się świadomość.
22: Zdecydowanie jest większa wrażliwość osób dorosłych na potrzeby ich dzieciaków, te potrzeby psychiczne.
15: Mówiła psycholog Aneta Kotarba. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata świętuje 15-lecie. Jubileuszowy koncert Muzyka Niejedno ma imię już 19 września o godzinie 17 w MCK w Żywcu. Wstęp wolny.
3: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia Ska, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w eskowej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Westy za moment, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: I po reklamie.

0: Shakira, Me Enamore na antenie Radio SK. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? No jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine i Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: Tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: I po reklamie.

powiem tak, jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Korościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. To Be Romeo i Fly High w Radio SK przed 15, Sonita i Korościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich. A my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radio SK.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli zmotoryzowani trochę narzekają na okolice centrum Żywca, na zjazd z ekspresówki, a także na S1. Wiadomo, trwa remont i trzeba się uzbroić w cierpliwość na drodze od Żywca do Węgierskiej Górki i w drugą stronę w sumie też. Dziś brak opadów i jutro parasole się przydadzą.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
15: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy, której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
14: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
16: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
14: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
17: SK Beskidy News.
18: W szpitalu pediatrycznym w Bielsku Białej otwarto wyremontowaną izbę przyjęć i kolejne 3 specjalistyczne pomieszczenia. Najważniejsza jest pracownia rezonansu magnetycznego.
19: Daje możliwości diagnostyki pacjentów tu na miejscu. Mam tu na myśli szczególnie realizację badań znieczuleniu.
18: Mówiła Katarzyna Czałderna, dyrektorka szpitala. Zbiórka tekstyliów w gminie Koszarawa. Zużytą odzież, obuwie, torebki, pluszowe zabawki oraz dywany można wystawiać w fioletowych workach 21 września wzdłuż dróg powiatowych.
20: Sonta i Koroście.
21: Czyli SK.
20: SK w radiu SK.
21: Oh yeah.
0: Jak dobrze być w domu!
2: Cinek wrócił, proszę państwa, Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła, że ty możesz się pomylić?
0: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
2: Ale pod koniec.
0: Tak, pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
2: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
0: ja
2: nie?
0: Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
2: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na błysk, to na początek w Radiu SK.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Fukaj i Vito Bambino w Radiu SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie,
0: to
1: też Radio SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Natomiast prezenty...
0: Ale to są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: Nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: Mów mi do kieszeni,
1: Kieszeni. Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować?
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idiotoodporny.
0: Gniotoodporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwógł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce. Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give It Up To Me to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wypamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance'u. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pole.
1: Zagłębie pole, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na SK.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniędzy, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy
1: tak.
0: się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: SK.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnistoku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami, bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś zrobić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować, aha, a szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także aha, to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję. Aha.
0: A, to tylko, no to może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop. Tak,
0: tak, albo to był nieważne.
2: Gratulacje! Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, czarne to około 10 jazd, no to to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200, już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
0: Do woju. Proszę ruszać, panie koniu.
2: Ja!

0: w Radiu SK.
1: Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
2: Za moment będzie Imagine Dragons w Radiu SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Tove Lo w Radiu SK. Tove to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tove. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tove.
0: Tove. No, Tove Jansson.
1: Tove dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK Newsy. Mordo. Kurde.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: O tej porze oczywiście jeszcze większe natężenie ruchu na S1 między Żywcem a Węgierską Górką. Wyjazd z Żywca zajmuje trochę czasu, trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale mamy przynajmniej przyjemną aurę, także kto jest już w domu, ten może odpalić grilla na przykład. Temperatura wyniosła dziś maksymalnie 24 stopnie, jutro opady deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
10: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
9: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
11: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
9: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem, Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
12: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
9: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
13: SK Beskidy News.
14: Gmina Porąbka buduje kanalizację. Centrum już gotowe, w kolejce Czaniec.
15: Są miejsca, gdzie ekonomicznie jest to nieuzasadnione, żeby za ogromne pieniądze budować taką infrastrukturę. Natomiast są też inne możliwości. No, są przydomowe oczyszczanie ścieków, no i niestety te bezodpływowe osadniki.
14: Mówił wójt Porąbki Paweł Zemanek. Historię Żydów, którzy przed wojną mieszkali na Zabłocie, poznacie podczas spotkania z historią. Aleksandra Bury sięgnie po relacje ocalałych z Holokaustu. Spotkanie 17 września o 18 w kamienicy przy ulicy Dworcowej.
16: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
18: Że środa, dzień, już prawie nie, połowa za nami.
17: Nie, środa minie, tydzień zginie.
18: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie, u mnie dopiero, bo niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni.
17: Dobrze, u mnie w domu. To jak się mówi u ciebie w domu?
18: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba.
1: Okej. Bardzo się cieszę twoim szczęściem.
0: Aha.
1: A ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki, gnieciemy co się da. My jesteśmy najbardziej gniocącą rodziną.
1: Są niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła, porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem z niej bardzo dumny.
0: Dlaczego?
1: Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś.
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no.
0: Nie,
1: takie,
0: to ja mam takie normalne. Inne gniotki. Tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro.
0: Aha.
1: No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne, a dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK.
1: Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
2: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakiś kaszanki albo grochu.
3: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, prawda?
1: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
3: oczywiście.
1: Owacku.
3: I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
1: Otóż to, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: I po reklamie.

0: Jason.
1: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze, jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
2: Jason
1: Kościel.
2: Derulo, tak, kojarzę.
1: Martin Song, ta.
2: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
1: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków, wycofują je ze sklepów, gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, słuchamy.
3: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka, balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
1: No.
3: Buziaczki, hej!
2: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
1: jak
2: na przykład,
1: to kisiel?
2: Kisiel. A czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
1: no dobrze, ale
2: tak?
1: Dziecko nie je kisielu. Sam jesteś budyń.
2: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
1: Może być budyń.
2: A czy może być galaretka?
1: Nie wiem, bo jak zastygnie, to chociaż też fajny pomysł.
2: A czy może być kasza kuskus?
1: Nie, może być kasza pęczak.

0: To samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Czyli nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Właśnie miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: O to weź zanudź całą.
1: Talk to me.
0: Okej,
1: okay, znasz.
0: Nie, nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon. No, Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego? Nazywa?
0: No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, okay, dalej.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli zmotoryzowani trochę narzekają na okolice Centrum Żywca, na zjazd z ekspresówki, a także na S1. Wiadomo, trwa remont i trzeba się uzbroić w cierpliwość na drodze od Żywca do Węgierskiej Górki i w drugą stronę w sumie też. Dziś brak opadów i jutro parasole się przydadzą.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
20: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
21: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
20: No i jak przed wizytą na stacji?
21: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
22: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
23: Takich cen nie pamiętam.
24: Na szczęście mam auto elektryczne.
18: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się 2 samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
25: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
18: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowania, jak grzebanie w śmietnikach.
26: SK Beskidy News.
12: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży działa. Choć jeszcze jest mnóstwo do zrobienia, to dzięki programowi Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci i Młodzieży zmienia się świadomość.
27: Zdecydowanie jest większa wrażliwość osób dorosłych na potrzeby ich dzieciaków, te potrzeby psychiczne.
12: Mówiła psycholog Aneta Kotarba. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata świętuje 15-lecie. Jubileuszowy koncert Muzyka Niejedno ma imię już 19 września o godzinie 17 w MCK-u w Żywcu. Wstęp wolny.
28: Santa i Korościel. Czyli SK. SK. W Radiu SK.
1: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz, co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w ST słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy, jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
29: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. I tak,
1: coś, nie? Marcin, no tak, gdzie?
29: Mam zrobić jelenia, dobra.
1: Nie, no już, rykowisko. Nie.
29: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
30: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja no to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych i wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. Tak one działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: Jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody. Niezawodni Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na eskowym Messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, no to ale może do osób, takie, które tak, nie lubią. Nie,
0: no, poziomo to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej
0: moim zdaniem,
1: osoby.
0: Jakby chciały, to by powiedziały. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisława Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno, i to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Tak? Zabrała ją telewizja, która pokazuje, ile Event Sport zabrała.
1: A wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, to jest ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay. Że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence
1: był pierwszy raz miałeś?
0: Pierwszy raz z kobietą, to przy tej piosence. Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak dopiero przyszedł.
1: Super.
0: Witamy.
1: Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie przy piosenkach?
1: Ale towarzysko, chcesz tańczyć w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, nie, nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to
2: wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To
2: chciałbym
1: ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: O tej porze oczywiście jeszcze większe natężenie ruchu na S1 między Żywcem a Węgierską Górką. Wyjazd z Żywca zajmuje trochę czasu, trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale mamy przynajmniej przyjemną aurę, także kto jest już w domu, ten może odpalić grilla na przykład. Temperatura wyniosła dziś maksymalnie 24 stopnie, jutro opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód: wznowienie wymiany ognia w rejonie Cieśniny Ormus.
13: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
12: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
12: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
15: Bułgarią 3-0. 3-1 będzie dla Polski.
12: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, ze zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK Beskidy News.
11: W szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej otwarto wyremontowaną izbę przyjęć i kolejne 3 specjalistyczne pomieszczenia. Najważniejsza jest pracownia rezonansu magnetycznego.
16: Daje możliwości diagnostyki pacjentów tu na miejscu. Mam tu na myśli szczególnie realizację badań w znieczuleniu.
11: Mówiła Katarzyna Czałderna, dyrektorka szpitala. Zbiórka tekstyliów w gminie Koszarawa. Zużytą odzież, obuwie, torebki, pluszowe zabawki oraz dywany można wystawiać w fioletowych workach 21 września wzdłuż dróg powiatowych.
14: Imprezka.
17: Imprezka.
14: Imprezka.
17: Imprezka.
14: Imprezka.
7: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy od

0: tu nie wracasz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, trzy, dwa...
2: Pisać.
1: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na Renata. Pewno będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
3: Rozjaśniać włosy.
1: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
3: Nie, ja przyciemniam.
1: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie, coś o tym
3: albo
1: pewnie wiedzą.
3: Albo jak źle wyjdzie rozjaśnienie. I wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
1: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Imprezce. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna, Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem, czy na przykład z Jonathanem i PZ-em, a tymczasem proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra. Zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią. Idzie im bardzo dobrze. Pierwszy set dla nas. Trwa właśnie drugi. A jeśli chodzi o Iwonę? Iwona, dawaj, co jeszcze przed tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszym synem książkę, więc mówię jej, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w

0: Miejsce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.

Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak, gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na sk.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: Kto lubi górskie wędrówki, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Ostatnia w tym roku wycieczka z cyklu 7 razy Drzywiec już 19 września. Uczestnicy ruszą przez Oczków, Stary Groń i Jaworzynę, a po drodze czeka ich także grzybobranie z ekspertami. Zapisy tylko do 17 września. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żywca Antoniego Szlagora zaprasza na koncert Muzyka niejedno ma imię. W koncercie udział weźmie zespół wokalny Serenada. W programie m.in. utwory Wojciecha Kilara. 19 września, godzina 17, MCK Żywiec.
14: Muzyką się żyje.
15: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Best zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
16: Impreska.
15: Dwie minuty po godzinie 19, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze Messenger SK do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tame Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali. W tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A u nas set muzyczny, oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś fikumiku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK-em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swaley, Sunflower w imprezce.

Fly High, to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 między innymi Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grający swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.

0: Wam. Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Beskidy na czasie.
14: Czyste Beskidy Festiwal zmieniają formułę. Tym razem uczestnicy sprzątać będą szlaki w kilku lokalizacjach. Po 10 latach wydarzenie zmienia się. Dlaczego? Mówi Rafał Bałaś z Fundacji Górom.
15: Zdarzało się, że niektórzy wracali do domu z gadżetem i zdjęciem z wydarzenia, ale nie sprzątali, nie brali udziału w tym, co najważniejsze, czyli sprzątaniu szlaku, a nam przede wszystkim na tym zależy.
14: Dodam, że wielkie sprzątanie ruszy 27 września w 6 lokalizacjach w Beskidach. Tymczasem już 20 września kolejna wyprawa z cyklu Poznajemy nasze szlaki. Tym razem uczestnicy zdobędą mędralową.
16: Muzyką się żyje.
17: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wybierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Eska.
18: Eska.
17: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali. Tylko kochaj mnie będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ-producent z Holandii, który taki house, elektro-house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany elektro-house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie SK.
2: I guess I'm done.

0: kto będzie luzerem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria. No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczek. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę, jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
16: I po reklamie.

0: punkt, no to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata. Zacięci.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyśliłem.
1: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze. Dobra,
2: nie mówiłam.
0: Dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nienoszone.
1: No

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

jak siedzi wam nowa Miley Cyrus. Niedługo cała płyta, pojutrze już. A tymczasem Bass Persuades. Pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej. A jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20. 18:30 jutro mecz.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: Kto lubi górskie wędrówki, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Ostatnia w tym roku wycieczka z cyklu 7 razy Drzywiec już 19 września. Uczestnicy ruszą przez Oczków, Stary Groń i Jaworzynę, a po drodze czeka ich także grzybobranie z ekspertami. Zapisy tylko do 17 września. Miejska Orkiestra Kameralna Sonata pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żywca Antoniego Szlagora zaprasza na koncert Muzyka niejedno ma imię. W koncercie udział weźmie zespół wokalny Serenada. W programie m.in. utwory Wojciecha Kilara. 19 września, godzina 17, MCK Żywiec.

0: Beskidy News.
1: Katarzyna Graboni, Radio SK. Dziś w magazynie porozmawiamy o wydarzeniach festiwalowych, które już niedługo pojawią się na Żywiecczyźnie. Będzie więc o festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów, o nowej formule festiwalu Czyste Beskidy, a jakby tego było mało, będzie również zaproszenie na finałowy koncert cyklu Floriańskich Wieczorów Muzycznych. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam. Dzisiaj w magazynie będziemy Was zapraszać na 11. już edycję festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Z nami dzisiaj Kornelia Gąsiorek, prezes Stowarzyszenia Żywiec Miasto Zmysłów.
2: Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: No właśnie, jak zapowiada się ten tydzień festiwalowy od 21 do 27 września? Tu zawsze wiele się dzieje.
2: Tak, to jest bardzo ważny tydzień dla nas, organizatorów, ale też dla miasta, bo uważam, że ten tydzień festiwalowy to jest święto Żywca. Ten festiwal będzie trwać już od pewnego czasu tradycyjnie 7 dni. I ta oferta jest bardzo rozmaicona, jest bogata. Mamy tutaj gości z różnych obszarów tematycznych. Mamy reprezentantów nauki, mamy reprezentantów sztuki, muzyki, literatury, poezji, historii lokalnej, kulinariów, czyli każdy wybierze coś dla siebie.
1: Jakim cudem udało Wam się to połączyć, zgromadzić, upchnąć niemalże w ten wyjątkowy tydzień?
2: Od początku idea festiwalu była taka, że robimy festiwal wielotematyczny, multidyscyplinarny i trzymamy się tego pomysłu. Dlatego chcielibyśmy po prostu zaproponować różne tematy, żeby każdy z odbiorców mógł coś znaleźć dla siebie.
1: I absolutnie nie jest to festiwal stricte literacki. To warto zaznaczyć.
2: Tak, nie jest to festiwal stricte literacki, aczkolwiek staramy się o to, żeby ta literatura w programie festiwalu zaistniała i żeby odbiorcy, którzy nastawiają się na ten festiwal jako na festiwal słowa, żeby też znaleźli dla siebie dobrą propozycję.
1: No to jeszcze muszę zapytać o to, jak będzie wyglądał ten plan. Tradycyjnie te spotkania dopołudniowe i druga niemalże sesja po południu, pod wieczór. Jak to wygląda w tym roku?
2: Tak, chcielibyśmy usystematyzować program, żeby odbiorcy przyzwyczaili się do tego, że w ciągu tego tygodnia mogą być zajęci w module dopołudniowym, ale również w module popołudniowym, więc staraliśmy tak zorganizować ten plan, żeby moduły dopołudniowe były w okolicach godziny 11, faktycznie one są zaplanowane na godzinę 11 przed południem, a moduły dopołudniowe są poplanowane na 18, z małym wyjątkiem. W piątek zapraszamy na finisaż wystawy fotografii artystycznej o godzinie 17.
1: No dobrze, czy możemy zdradzić jakieś nazwiska gości, z którymi chętni będą mogli się spotkać podczas tej 11 już edycji festiwalu?
2: Oczywiście, ten program, tak jak powiedziałam, jest wielowątkowy. Mamy bardzo wiele różnych nazwisk z dziedziny nauki, są to profesorowie. I tutaj mogę powiedzieć, że zapraszamy na wykład pani Katarzyny Kłosińskiej, to jest pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczynamy festiwal wykładem inauguracyjnym i ona wygłosi w poniedziałek 21.11 wykład i opowie o nowych słowach. Jest to osoba, pani profesor Katarzyna Kłosińska, jest przewodniczącą Rady Języka Polskiego, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo kompetentną osobą, więc nie tylko młodzież zapraszamy na ten wykład, ale również wszystkich zainteresowanych, ponieważ wykład jest otwarty i bezpłatny.
1: No właśnie, to trzeba podkreślać, bo każda z Waszych propozycji wydarzenia festiwalowe są bezpłatne.
2: Tak, wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Mało tego, w tym roku te koncerty muzyczne, na które zwykle przewidujemy większą ilość ludzi, są bezpłatne, ale są bez zapisów, bez ograniczeń, bez wejściówek, więc myślę, że nie zawiedziemy się naszych odbiorcach i te sale koncertowe się zapełnią, ponieważ przewidujemy 3 takie spotkania muzyczne, koncert finałowy w sobotę o 18:00, w czwartek będzie w szkole muzycznej koncert jazzowy, ale będzie też spotkanie na pograniczu literatury, aktorstwa, muzyki, ponieważ wystąpi pan Lech Dyblik, który jest pieśniarzem i on będzie również opowiadał o swoim życiu i te opowieści będzie przeplatał piosenką.
1: Żywiec Miasto Zmysłów, bo takie jest hasło tego festiwalu, to wydarzenie, można powiedzieć, wielozmysłowe. Jest coś dla ducha, ale jest też coś dla ciała. No i tym razem będziecie, no właśnie, oscylować wokół smaku i tego zmysłu. To jeden konkretny dzień, czy to będzie się przewijało przez cały tydzień?
2: Festiwal jest wielotematyczny, tak jak powiedziałam, dlatego że w samej nazwie festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów jest słowo, czyli tutaj w większości, no w każdej dyscyplinie, w każdym obszarze tematycznym jest słowo, bo w muzyce jest słowo, w literaturze jest słowo. Nawet na spotkaniu z fotografią artystyczną będzie słowo, bo finisarz będzie z udziałem artystki fotografii, która opowie o swoich pracach. I ten festiwal jest również związany ze zmysłami, również związany ze zmysłem smaku, więc na pewno będzie smacznie. Przewidujemy, że każdego dnia zaskoczymy odbiorców smakiem i o to zadba koleżanka, która będzie tutaj proponować od swojej firmy poczęstunek, ale będą też dodatkowe spotkania, które będą dotyczyć smaku. Będą to smaki tradycyjne, ale też będą to smaki czekoladowe, ponieważ w sobotę cała biblioteka się zamieni w krainę czekolady. To znaczy wrzesień pachnie festiwalem, festiwal pachnie wrześniem, a dodatkowo jeszcze w tym roku wrzesień i festiwal będą pachniały czekoladą.
1: To już w zasadzie jako organizatorzy stowarzyszenie odlicza już te dni do festiwalu. Podejrzewam, że pracy całe mnóstwo, ale właśnie finałem całego festiwalu, cyklu tych wydarzeń będzie Salon Poezji.
2: Salon Poezji zakończy nasze festiwalowe spotkania. Takim zakończeniem obszaru muzycznego, tej części muzycznej, będzie koncert finałowy, który będzie w MCK-u w sobotę o godzinie 18:00. Będzie to koncert wyjątkowy, jak zwykle tradycyjnie staramy się zaskoczyć naszych odbiorców nazwiskami, które u nas wystąpią, i to będzie Marek Radulin na gitarze, to będzie świetny muzyk, który będzie występował z Markiem Raduli gościnnie, jest to Bernard Maselli. Na basie Mirosław Wiśniewski, Przemysław Kuczyński na perkusji. I to będzie koncert wyjątkowy, finałowy, wstęp jest wolny, nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o wejścia, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani muzyką, ale też prosimy o to, żeby zabrać swoich znajomych, żeby zachęcać ludzi do udziału w tym koncercie, bo to jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby posłuchać mistrzów. Natomiast w niedzielę kończymy festiwal Salonem Poezji Anny Dymnej. To jest już kolejna edycja, 12. Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej w Żywcu, z udziałem wybitnego aktora Jerzego Zelnika oraz wybitnego muzyka Marka Radulego.
1: To pani prezes, gdzie szukać całej rozpiski, bo tych wydarzeń naprawdę mnóstwo. Gdzie możemy to wszystko znaleźć, żeby sobie zaplanować ten zbliżający się wyjątkowy festiwalowy tydzień?
2: No przede wszystkim bardzo polecamy polubić Facebooka naszego stowarzyszenia Żywiec Miasto Zmysłów. Będzie również informacja na stronach internetowych, na Facebookach instytucji, z którymi współpracujemy, bo miejsca festiwalowe, tak jak w poprzednich latach, są w różnych miejscach, więc tutaj włączamy również oprócz biblioteki, oprócz Miejskiego Centrum Kultury, włączamy szkołę muzyczną, włączamy muzeum. Także na stronach instytucji, tych, które wymieniłam, oraz na stronie biblioteki, na Facebooku biblioteki. No i oczywiście na tablicach ogłoszeniowych w Żywcu. No i można też oczywiście pytać w bibliotece, każdy tutaj z pracowników jest zaznajomiony z tym programem, więc zachęcajcie, polecajcie, przybywajcie.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i do zobaczenia na festiwalu.
2: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
0: SK Beskidy.
1: A teraz już Rafał Bałaś opowie... Wam o najbliższej edycji festiwalu Czyste Beskidy. W tym roku organizatorzy, czyli Fundacja Górom, zdecydowali, by nieco zmienić formułę wydarzenia i wrócić do jego korzeni. Opowie już Rafał Bałaś.
3: Czyste Beskidy Festiwal odbędzie się 27 września. Po raz 11 spotykamy się na naszym corocznym wielkim wydarzeniu, na wielkim sprzątaniu beskidzkich szlaków. Przez ostatnie 10 lat był to festiwal, prawdziwy festiwal, podczas którego sprzątaliśmy szlaki, ale odbywały się także warsztaty, koncerty, wykłady. Było mnóstwo atrakcji, ale po 10 latach zmienia się. Zmieniamy festiwal, postanowiliśmy wrócić do tego, od czego wszystko się zaczęło, czyli przede wszystkim do sprzątania gór. Coś nam nie grało przez te ostatnie lata. Zdarzało się, że niektórzy wracali do domu z gadżetem i zdjęciem z wydarzenia, ale nie sprzątali, nie brali udziału w tym, co najważniejsze, czyli w sprzątaniu szlaków, a nam przede wszystkim na tym zależy. Nie rezygnujemy z tych atrakcji, dlatego że ich nie lubimy, po prostu chcemy mocno podkreślić, że najważniejszą atrakcją tego wydarzenia są czyste szlaki. Przez ostatnie miesiące oddaliśmy głos uczestnikom wydarzenia. Zapytaliśmy ich, które szlaki chcą w tym roku posprzątać. Zgłosili do nas kilkanaście propozycji. Kolejno wspólnie z uczestnikami, z osobami, które obserwują nasze media, wybraliśmy 6 lokalizacji, które w tym roku będziemy sprzątać. Także spotykamy się 27 września aż w 6 lokalizacjach. Wszystkie możecie znaleźć na naszej stronie czystebeskidy.com oraz w naszych profilach na mediach społecznościowych. Są to wybrane szlaki w Beskidzie Żywieckim, w Beskidzie Śląskim oraz w Beskidzie Małym. Także każdy znajdzie coś wygodnego dla siebie. Będą szlaki dłuższe, takie na cały dzień sprzątania, ale będą też szlaki krótsze, szczególnie takie z myślą o najmłodszych uczestnikach. Przygotowaliśmy jeden ze szlaków specjalnie dla rodzin z dziećmi, po to, by wybrać się na przepiękny szczyt niedługą trasą, ale by też dać dzieciakom możliwość, by ten szlak posprzątać. Przygotowaliśmy także trasę plogingową. Plogging to połączenie biegania ze sprzątaniem. Jedna z tras będzie sprzątana przez biegaczy. Tak jak wspomniałem, wszystkie te szlaki, informacje o nich, gdzie się spotykamy, o której godzinie, gdzie potem oddajemy worki ze śmieciami, wszystkie te informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej czystebeskidy.com. Tam zapraszam, a przede wszystkim zapraszam Was na festiwal. Zapisy już ruszyły. Zachęcam, by zapisywać się przez formularz zgłoszeń dostępny w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, po to, byśmy wiedzieli, ilu z Was w których lokalizacjach będzie, ale także dla pierwszych 400 osób, które zapiszą się przez formularz, przygotowaliśmy specjalny gadżet od naszego partnera generalnego. Będzie to opaska na głowę, sportowa opaska z tegorocznej edycji Czyste Beskidy Festiwal. Zapraszamy Was bardzo.
0: SK Beskidy.
1: I jeszcze zaproszenie dla melomanów. Przed nami ostatnia już muzyczna uczta w ramach 14 edycji cyklu koncertów organowych w Kościele Świętego Floriana w Zabłociu.
4: Przed nami wielki finał 14 edycji floriańskich wieczorów muzycznych odbywających się w Kościele Świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. Już w niedzielę 20 września o godzinie 19 gościć będziemy wybitnych artystów. Będzie to koncert międzynarodowy, organowo-wokalny. Za organami Kościoła Świętego Floriana zasiądzie Fabian Greś, wybitny muzyk młodego pokolenia, student z pochodzenia ze Słowacji. Natomiast drugą część koncertu wykona również znakomity zespół wokalny Vera Voce, którym dyryguje Magdalena Przemyk, która jest również jego założycielem. Nasi wykonawcy koncertują na przeróżnych festiwalach muzyki sakralnej i nie tylko. Natomiast nasz gość ze Słowacji, Fabian Greś, na różnych międzynarodowych festiwalach w Norwegii, Niemczech i praktycznie w całej Europie. Zapraszam serdecznie o godzinie 19:00. Dyrektor artystyczny Tomasz Barcik.
1: A my wracamy już za moment.
0: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Grabuń, Radio SK. Teraz w magazynie sporo będzie rozmów o młodych ludziach w kryzysie, którym z pomocą przychodzi pomarańczowa energia, czyli program, w ramach którego Żywiecka Fundacja Rozwoju zapewnia spotkania z psychologiem i grupy wsparcia. W Żywcu działają również streetworkerzy, a dla rodziców organizowane są warsztaty. Z mikrofonem wpadamy na Dworcową 2 w Żywcu, bo tutaj dzieją się ważne rzeczy w ramach pomarańczowej energii, czyli całego projektu, programu i w zasadzie pomysłu na pomoc dzieciakom i młodzieży. No właśnie, chodzi o ich wsparcie w kryzysie psychicznym, psychologicznym. Z nami dzisiaj Aneta Kotarba, psycholog, która już kolejny rok wspiera młodych w ich działaniu.
5: Dzień dobry Państwu. Tak, kolejny rok działam z pomarańczową energią i porównując to, jak było na początku, jak jest teraz, to zdecydowanie więcej osób ma odwagę korzystać z pomocy pomarańczowej energii. Często dzieciaki same proszą. Nie to, że rodzice przychodzą albo zmuszają, tylko sami dzieci, młodzież proszą o umówienie do psychologa, do terapeuty.
1: No właśnie, ale to wychodzi na to, że my już możemy mówić o realnych, pozytywnych zmianach, pozytywnych skutkach tego pomysłu, jakim jest pomarańczowa energia.
5: Tak, zdecydowanie tak. Przez informacje wysyłane do szkół, przez informacje w social mediach coraz więcej osób o tym wie. Jest tak, że czasami babcie mówią o tym, że jak widzą, że coś tam wnuczka wnuczki się dzieje, to kierują rodzicom, gdzie mogą ewentualnie iść po pomoc. Nauczyciele również, pedagodzy, psycholodzy kierują i współdziałamy tutaj i to się dobrze sprawdza.
1: Czyli świadomość zarówno no właśnie młodzieży, jak i dorosłych w tym, w kwestii zdrowia psychicznego młodych jest inna niż te 3-4 lata temu?
5: Tak, zdecydowanie się zmienia. To już nie jest tak, że jak ci źle, to idź pobiegaj, albo nie wiem, za moich czasów to dostałam pasem, albo dostałeś pasem i już ci się wszystko chciało. Teraz zdecydowanie jest większa wrażliwość osób dorosłych na potrzeby ich dzieciaków, te potrzeby psychiczne i zwracają na to większą uwagę niż wcześniej.
1: No dobrze, mamy powiedzmy ten pierwszy miesiąc roku szkolnego. Czy to jest ten czas, kiedy te jakieś niezałatwione kwestie właśnie we wnętrzach młodych ludzi, one dochodzą do głosu w tym choćby nowym roku szkolnym, takim kolejnym nowym otwarciu? Czy da się dostrzec jakąś, no właśnie w statystykach, jakąś górkę? Chętniej przychodzą, więcej młodych wtedy wpada tutaj do gabinetu?
5: Porównując do wakacji, tak. We wrześniu, tak, końcem sierpnia już to zaczynają myśleć o tym, że potrzebują. A jeżeli młodzież, dzieciaki byli na grupie, to już wtedy pod koniec wakacji się odzywają i rodzice mówią, że proszę na kolejny sezon zapisać moje dziecko na grupę. Tak, we wrześniu oni się budzą, tak też trafiają do nowych szkół albo do tych, co już byli. Natomiast zmieniają się wymagania po tym lajcie, które jest wakacje. Trzeba się znowu dostosować do wymagań nauczycieli, wymagań kolegów, koleżanek w szkole, z którymi się już przez kilka godzin, a czasami wytrzymanie tam jest trudne.
1: No dobrze, czy my możemy powiedzieć, oczywiście na poziomie bardzo, bardzo ogólnym, z czym ci młodzi przychodzą tutaj do gabinetu? Co dla nich stanowi tę największą trudność, z czym sobie nie radzą? W jakiej przestrzeni potrzebują wsparcia?
5: Tutaj akurat się nie zmienia, bo niezmiennie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych. Robią to czasami w sposób szkodliwy, a potem się dziwią, że zostają sami, albo się chcą do kogoś odezwać. Samotność ich często przeprowadza. Nawet jak na zewnątrz grają kogoś, zakładają jakąś maskę super osoby, to w środku są mocno samotni, bo tak naprawdę nie pokazują prawdziwego siebie, tylko dostosowują się do otoczenia i do tego, żeby kogoś mieć, nie są sobą ze strachu, że zostaną sami. I to tak też mówią, że na pytania, to dlaczego się na to zgadzasz? No bo jak się nie zgodzę, to mnie wywalą z grupy. Stawianie granic. Ze złością sobie jakoś wcześniej było jakoś więcej tej złości, teraz sobie jakoś radzę chyba lepiej. O złości, agresji i jakimś tam obrażaniu się częściej mówią rodzice o swoich dzieciach. Dzieciaki to widzą oczywiście inaczej, no to wtedy czasami robimy takie rozmowy we dwójkę, trójkę, czwórkę, w zależności ile osób jest zainteresowany, czyli dziecko i rodzice, albo dziecko i rodzice, albo rodzeństwo. I szukamy jakichś wspólnych rozwiązań, które mogą się przysłużyć ich rodzinie.
1: Patrząc na statystyki no właśnie tych wizyt, choćby tutaj w tym punkcie na Dworcowej 2, wydawałoby się, że będą dzieciaki i młodzież przychodzić tutaj z jakimś smutkiem, z lękiem, ze stresem wynoszonym ze szkoły, a tutaj w tych statystykach wychodzi na to, że apatia, izolacja, wrażliwość, emocjonalność to są te ich gdzieś obszary, gdzie no właśnie szukają pomocy. Zmienia się to też w czasie, patrząc z perspektywy tych ostatnich 4 lat?
5: Ja mam wrażenie, że się zmienia w tym niedobrym kierunku. Że jest coraz więcej tej izolacji, nadwrażliwości, apatii, że oni chcą, to co już wcześniej powiedziałam, ale nie potrafią. Nawet jak mają proponowane grupy, to pierwsza odpowiedź jest nie, bo ja się boję, bo ja się wstydzę, bo mnie nie zaakceptują. Jak już niektórzy się dadzą przekonać i pójdą, to już potem są cały czas. Jakoś tak się uczą być w tej swojej samotności, w tych telefonach, często jakichś innych ekranozach, że wydaje mi się, że nie potrzebują. To jest często używane przez nich słowo, ja nie potrzebuję, mi jest dobrze jak jest, bo nie wiedzą, że może być inaczej. Albo są na przykład tacy, którzy mówią, że się czują samotnie, że są samotni, ale na grupę nie, bo nie będą się umieli odnaleźć i nie będą zaakceptowani na przykład.
1: Odnoszę wrażenie, że trochę ta wrażliwość, to wycofanie się młodych, to trochę jest ich reakcja obronna, choćby na to, co właśnie te kilka lat temu nazwałybyśmy może jakimś stresem takim szkolnym, stresem w relacjach z rówieśnikami.
5: Tak, dużo tutaj jest stresu, z którym oni sobie nie radzą, z którym no, mają te wygodne wytrychy pod tytułem poczytam sobie o czymś życiu albo pooglądam, pośmieję się, jakieś tam shorty pooglądam. Maskują się, bo każdy z nas korzysta z różnych masek. Inną maskę mają w domu, inną mają w szkole, inną mają ze znajomymi. Korzystają z różnych masek w zależności od okoliczności. I dopóki zdają sobie z tego sprawę i dostosowują, to okej. Natomiast czasem jest tak, że tak bardzo się im to rozjedzie, że nie wiedzą, na co są naprawdę, bo jacy chcą być, bo za każdym razem się dostosowują do wymagań zewnętrznych.
1: Kiedy patrzę na ilość osób, które tutaj odwiedzają, którym została udzielona pomoc ta psychologiczna, psychologiczne wsparcie, to tylko w ubiegłym roku, między lutym a majem, to blisko 150 wizyt, to 150 spotkań z psychologiem. To robi realną różnicę? Takie jedno, dwa spotkania może coś zmienić?
5: Tak, czasami jedno, dwa wystarczy. Czasami potrzeba więcej, czasami potrzeba 5, czasami 7. Ale jedno, dwa też. Jeżeli trafia dziecko, młodzież w jakimś kryzysie, w jakimś czymś, i naprawdę znajdzie rozwiązania, bo jest w swoim życiu i wie, czego potrzebuje, tylko trzeba je naprowadzić. Dodatkowo ma wspierających dorosłych w swoim otoczeniu i naprawdę czasami to jest 2-3 strzały i jest koniec spotkań, bo już, a czasami w mieniu jest tak, że potrzebujemy odesłać gdzieś na terapię długoterminową.
1: No właśnie, i takie efekty, takie spotkania, które kończą się później leczeniem, trwającym leczeniem psychiatrycznym, to również są pozytywne efekty choćby takich wizyt.
5: Tak, oczywiście, bo jeżeli coś zostanie wykryte, no to wiadomo, lepiej leczyć, jak już coś jest. jakby tego miejsca z Dworcowej 2 również były osoby wysyłane do szpitala prosto z wizyty, bo taka była potrzeba. Czasami tak po prostu jest, że nie ma na co czekać, tylko jak jest zauważone, no to trzeba działać, nie ma, a przejdzie, żeby się potem coś tam złego nie wydarzyło.
1: No właśnie, stara zasada, lepiej zapobiegać niż leczyć, ale tu patrząc na to, z czym młodzi przychodzą, można powiedzieć, że jest trochę lepiej, jeśli idzie o myśli samobójcze, że tu w tych statystykach jednak wychodzi na to, że tych radykalnych kroków jest jednak mniej.
5: Tak. Myśli samobójczych jest mniej, porównując rok do roku. Wynika to ze świadomości, myślę, i ze sięgania po pomoc w odpowiednim momencie. I już to nie jest jakiś temat tabu. Tylko rodzice często reagują, albo ktoś inny dorosły. Tak samo jest z kwestią samookaleczeń, że jest mniej. Jak wysyp był jakieś tam 3 lata temu, taki dużo, a teraz mam wrażenie, że tego jest coraz mniej.
1: Sporo mówimy o tych statystykach, a to dlatego, że rusza, można powiedzieć, kolejny rok. Z nowym rokiem szkolnym kolejny rok tego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żywieckiego, ale na czym ta pomoc polega? To są rozmowy indywidualne, to są grupy, z czego młodzi mogą korzystać? No i właśnie przypomnijmy, no właśnie najmłodsi, którzy mogą się tutaj pojawić, podejrzewam ze zgodą rodziców, to jaki wiek?
5: Najmłodsi, którzy się pojawiają, to są dziesięciolatkowie od 10 roku życia. Formy pomocy, formy indywidualne, grupy też mamy, natomiast no, grupy ruszają końcem września, początkiem października i te grupy później są już zamknięte. Pierwsze 2-3 spotkania jeszcze można dołączyć, potem już nie i potem w cyklu wiosennym jest zazwyczaj nabór na kolejną grupę. Czasem jest tak, jak mówiłam wcześniej, że zapraszamy, to znaczy podopieczny zaprasza rodzica albo rodziców, bo coś potrzebuje przegadać w towarzystwie terapeuty, żeby, no bo jakieś tam ma obawy, że w domu samo dziecko nie da rady, więc na indywidualnych czasem jest więcej niż jedna osoba, a na grupowych, no to wiadomo, są równolatkowie, którzy uczą się różnych pożądanych zachowań.
1: No właśnie, o ile to wsparcie jeden na jeden z terapeutą jest no dość łatwe, albo decyduje się, albo nie, ale chyba trudniej jest młodym korzystać z tej terapii grupowej, no bo może się trochę wstydzą. Jak to wygląda?
5: Jest na początku trudniej, bo ten moment, zanim nabiorą zaufania do grupy, zanim się zbuduje ten sojusz, no to chwilę trwa. Ale później, jak już zaufają, to naprawdę czasami wychodzą takie rzeczy i nie boją się pracować na swoich jakichś sprawach. Mówią o rzeczach bardzo trudnych, no jest tak, że im więcej na grupę wniesiesz, tym więcej wyniesiesz. Naprawdę tak jest, oni są dla siebie lustrem, dostają feedback, dostają informację zwrotną od swoich rówieśników, bo dorosły, no to jest dorosły, i on może gadać, gdzie się nie zna i w ogóle jest z epoki kamienia łupanego. A jak dostają od rówieśników, kiedy inny dorosły mówi, ja to widzę, inne dziecko mówi, ja to widzę tak i tak, jak tak mówisz, to mi się przypomina, albo moja reakcja jest taka. Czasami się spotykają ze złością, no i tutaj moderuje trochę ten dorosły, który jest obecny, no bo wiadomo, nie ma pozwolenia na przekraczanie granic. Naciąganie tak, ale już takie ich zrywanie to nie.
1: Czy to będzie prawdą takie stwierdzenie, że takie wsparcie grupowe jest no nie dla każdego, nie każdy się jednak tam odnajdzie?
5: Tak, nie każdy się odnajdzie. Cudnie by było, gdyby się każdy odnalazł, ale no tak nie jest. Czasami się zdarza młodzież, która jest fizycznie obecna, ale psychicznie jest gdzieś indziej, nie ma gotowości, nie ma chęci, nie ma zaufania do otwarcia się. Jest drugi biegun, gdzie zagadują, wygłupiają się, bo nie chcą do tych trudniejszych rzeczy docierać, bo grzebanie w trudnych rzeczach bywa mało przyjemne.
1: No dobrze, to w takim razie możemy zaapelować do młodych, by próbowali, by zechcieli sobie pomóc, jeśli zauważają, że z czymś sobie nie radzą, by poszukali, no właśnie, bezpiecznego dorosłego, choćby tutaj, w tym gabinecie na Dworcowej 2.
5: Tak, oczywiście zapraszamy do skorzystania z pomocy w pomarańczowej energii na Dworcowej 2. Zapraszamy do skorzystania z pomocy indywidualnej, z grupowej. I ewentualny odczuwalny dyskomfort jest normalny, tak? Dyskomfort jest rozwijający, komfort nie jest rozwijający. Życie w komforcie nie rozwija. Więc zapraszamy, jak ktoś ma wątpliwość, czy to jest ten moment, że potrzebuje, czy jednak jeszcze poczeka, to zachęcam do tego, żeby jednak przyjść, porozmawiać ze specjalistą i zobaczyć, czy to jest temat, którym się trzeba zająć już, czy jeszcze, czy w ogóle nie trzeba, czy to jest w ogóle można pominąć na przykład. Lepiej sprawdzić. Lepiej sprawdzić, jak w relacjach, nawet w rodzinie coś tam zgrzyta. Okres adolescencji jest trudny i dla nastolatka, i dla jego rodziców, i dla jego otoczenia. Czasami warto przyjść do kogoś, kto popatrzy na to z boku.
1: Gdzie szukać tych najważniejszych informacji? Gdzie znajdziemy numer telefonu, żeby właśnie złapać miejsce, ewentualnie zapisać się na grupę?
5: Na social mediach jest Pomarańczowa Energia, Stop Osamotnieniu Dzieciom, jest fanpage, są rozesłane, były też maile do szkół, zawsze można zapytać, wystarczy wpisać też wyszukiwarkę w internecie i od razu wyskoczą kontakty.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
5: Dziękuję, ja również.
0: SK Beskidy.
1: I pozostajemy wciąż w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. By opowiedzieć Wam o programie, projekcie i pomyśle na pomoc młodym ludziom, a chodzi o pomarańczową energię, czyli program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci. Dzieci i młodzieży de facto. Ale dzisiaj o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, opowiedzą Wam koordynatorki tego pomysłu, tego projektu, dwie Agaty.
6: Agata Pytuła.
7: Agata Szostak.
1: Powiedzcie, czy my naprawdę rozpoczynamy jesienią sezon pomarańczowej energii, bo tu na Dworcowej coraz bardziej pomarańczowo, coraz więcej się dzieje, no setki osób się tutaj przewijają.
6: Tak, dokładnie jak jesień, to pomarańczowa energia, więc my ruszamy powoli z sezonem pomarańczowej energii, który rozkręca się już, ale tak naprawdę zaczniemy wydarzeniem Open Piano Day w Galerii Nowej w Żywcu, które będzie 26 września, a później widzimy się na rynku. Jest duże święto pomarańczowej energii 4 października i to będzie kumulacja naszych największych działań. Ale mimo wszystko poza świętem i poza Open Piano będzie bardzo dużo różnych wydarzeń, które będą po to, aby mówić o wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale też po to, żeby tak naprawdę to zdrowie psychiczne dzieciaków wspierać na przykład przez warsztaty i przez spotkania dla rodziców.
1: Co w takim razie przygotowaliście już, no właśnie w ramach tej jesiennej akcji, w ramach pomarańczowej energii? Co będzie się działo i jakie terminy warto sobie już zarezerwować?
7: Tak jak Agata wspomniała, 26 września rozpoczynamy działanie w Galerii Nowa i ten event Open Piano jest tradycyjnym otwarciem sezonu pomarańczowej energii. Później 1 października widzimy się na wernisażu Artyści dla Pomarańczowej Energii, który jest na Dworcowej 2 tutaj w sali historycznej, zapraszamy. A 2 będzie wykład otwarty dla rodziców prowadzony przez świetnego trenera i zajmującego się cyber zagrożeniami, jeśli chodzi o uczniów, dzieci i młodzież, ale też rodziców, Bolesława Michalskiego, i on, to się będzie działo w Branżowym Centrum Umiejętności o godzinie 17. Zarówno pan Bolesław Michalski, jak i Bartosz Dajnowski to są specjaliści, jeśli chodzi o higienę cyfrową, cyberzagrożenia i trudne tematy związane z działaniami dzieciaków w sieci. I będą oni również gośćmi uczniów, zarówno w szkołach prowadzonych przez miasto Żywiec, jak i powiat żywiecki, więc będą i szkoły podstawowe, i szkoły średnie, oraz będzie też warsztat dla dyrektorów i pedagogów. Także taki pełen zakres działań, no i właśnie zamykamy tym wykładem popołudniowo-wieczornym dla rodziców, który będzie otwarty.
1: No właśnie, bo też w pomarańczowej energii chodzi o to, żeby zapobiegać niż leczyć, żeby jak najszybciej wychwytywać te kłopoty, problemy młodych ludzi, no i wtedy nieść im wsparcie. Do tego potrzebna jest właśnie współpraca na tych różnych szczeblach, rodziców, nauczycieli, pedagogów, no ale również i terapeutów, choćby tutaj na Dworcowej.
7: Tak, i widzimy to po tych już kilku latach działania programu Pomarańczowa Energia, że ta kooperatywa rośnie w siłę, że głowy rodziców też się otwierają i dzięki temu bardzo wielu zjawiskom możemy po prostu zapobiec wcześniej i te wykłady na przykład dla rodziców cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także w ramach tego programu Stop Osamotnieniu Dzieci one były i w zeszłym roku i w tym roku i no, mamy listy rezerwowe pełne, także to widać, że to się sprawdza.
8: Ale 4 października to ten moment, który powinniśmy sobie zarezerwować na wielkie świętowanie. 4 października wielkie święto pomarańczowej energii na żywieckim rynku po raz 5.
6: Tak, dokładnie po raz 5, drugi raz razem z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego, więc to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ ten październik jest takim miesiącem dbania o i mówienia o tym zdrowiu psychicznym. Więc widzimy się na rynku i tam będzie głośno, będzie energetycznie, ale będzie przede wszystkim po to, żeby budować relacje. I tak, jesteśmy od 10, tam będą różne strefy, będzie strefa animacyjna, na której będzie można się dobrze bawić i zarówno całymi rodzinami, i dla dzieciaków, i dla młodzieży. Będą fotobudki, będzie coś nowego, bo będzie rysobudka, będzie ścianka wspinaczkowa, będzie dmuchaniec i wiele różnych rzeczy warsztatowych, w którym dzieciaki, ale też i myślę dorośli będą mogli się odnaleźć i dobrze bawić. Będzie ta strefa zdrowia, taka edukacyjna, do której zaprosiliśmy instytucje i organizacje, które o zdrowiu psychicznym mówią. Będzie można porozmawiać, będzie można się wesprzeć, będzie można też zobaczyć, jak o to zdrowie dbać, ale też gdzie szukać pomocy i na tym nam bardzo, bardzo zależy. Będzie strefa chillu, gdzie będzie można sobie pochillować, zjeść coś razem ze strefą gastro, zrobić sobie jakieś fajne zdjęcie, także tam serdecznie zapraszamy. A plus to cały czas będą nasi wolontariusze, gdzie będzie można nas wesprzeć, wrzucić pieniądze do puszki, a przy tym będzie loteria, kiermasz i licytacja. Więc jakby cały czas będzie można nas wspierać, być z nami, a przede wszystkim dobrze się bawić całymi rodzinami.
8: No właśnie, a skąd pomysł, ta idea fiksy Święta Pomarańczowej Energii? No właśnie, żeby przecież z trudnym tematem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, no właśnie, opowiadać w taki sposób, żeby z tym problemem mierzyć się w tak zabawny, radosny, głośny i energetyczny sposób.
6: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby właśnie budować tą odporność psychiczną, a budowanie odporności psychicznej dzieje się przez to, żeby spędzać ze sobą czas między innymi, tworzyć relacje, spędzać czas z całymi rodzinami, poświęcać sobie uwagę, rozmawiać, więc ten temat zdrowia psychicznego tak naprawdę jest ważny, jeżeli o to wszystko zadbamy razem, więc stąd nam zależy, żeby to nie było tylko święto, w którym głośno mówimy o tym, że trzeba dbać o zdrowie psychiczne, ale przede wszystkim, żeby spędzić ze sobą czas i budować relacje.
8: Czy relacje są tym antidotum na kryzys psychologiczny młodych ludzi?
6: Na pewno są dużą profilaktyką i teraz głośno mówimy o kryzysie relacji, z którego właśnie dużo problemów psychicznych u dzieciaków, ale też i osób dorosłych się bierze. Tak po pierwsze jest to wynik i pandemii, która była, ale też przeniesienia tych relacji, kontaktów troszeczkę do tego świata wirtualnego. Więc my widzimy, że budowanie relacji, spędzanie czasu z innymi i rozmowa z innymi daje siłę, która może poprawiać zdrowie psychiczne.
8: No i tutaj musimy dotknąć też tego, co wy właściwie robicie w ramach Pomarańczowej Energii, bo to są te 4 wasze, można powiedzieć, główne działania.
6: Tak, dokładnie. Przede wszystkim interwencyjne wsparcie psychologiczne, do którego zapraszamy dalej i niezmiennie na Dworcową 2. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież mogła bez długiego oczekiwania skorzystać na już z pomocy psychologa. Drugie, zajęcia podwórkowe, które się dzieją cały czas na ulicach Żywca. 2 razy w tygodniu spotykamy się z dziećmi i młodzieżą. Właśnie po to, żeby razem spędzać czas. Kolejnym takim naszym bardzo ważnym filarem to jest ta profilaktyka w szkołach, nie tylko w szkołach, ale jakby rozmowa z dzieciakami, spotykanie się na różnego rodzaju warsztatach, w których właśnie podnosimy ich kompetencje i takie osobiste, ale też i społeczne. No i ostatnim takim filarem bardzo mocnym, o którym też mówiła druga Agata, to jest podnoszenie tych kompetencji rodzicielskich, ponieważ już w tym momencie mówimy o wyrwie pokoleniowej, że jest tak duża różnica między tym, jak my się wychowywaliśmy, jak wychowują się teraz dzieci, żeby rodziców wesprzeć, podnieść na duchu i trochę dać im wskazówki, jak może co można robić, żeby było lepiej.
8: Sporo mówimy o tym, co będzie się działo w ramach Święta Pomarańczowej Energii, ale prawda jest taka, że to wydarzenie absolutnie nic nie kończy.
7: Nie kończy i chcę powiedzieć o kilku wątkach. Jednym jest właśnie ta wystawa, która też będzie u nas trwała i ona się zamyka dopiero w listopadzie, ale będą też trwały rozmaite pomarańczowe spotkania i jeśli ktoś ma swój indywidualny pomysł, to też może się do nas zgłosić. Czy firma, czy nie wiem, dom kultury, szkoła, takie pomarańczowe spotkanie można z nami współorganizować i wtedy jakby ta cegiełka wraca właśnie do programu Pomarańczowa Energia, a możemy wspólnie po prostu robić dobro.
8: Jeśli chcemy zorganizować takie pomarańczowe spotkanie, to co powinniśmy zrobić?
7: Dobra. Można się zgłosić do nas albo przez maila pomarańczowaenergia@zyfry.org.pl albo przez media społecznościowe. Działamy na Facebooku i Instagramie bardzo intensywnie i dzięki temu, jeśli ktoś miałby ochotę na przykład zorganizować mecz tenisowy i zebrać pieniądze do puszki, my te puszki dostarczamy, a później zapraszamy do nas na Dworcową 2.
8: Czyli wychodzi na to, że każdy może tę cegiełkę dołożyć do tego, co robicie dla dzieci i młodzieży.
6: Tak, dokładnie. Każdy może z grupą swoich znajomych, czy właśnie w pracy, czy w szkole podjąć ten temat, dobrze się ze sobą bawić, budować razem relacje, bo też o to nam chodzi. I na przykład wziąć od nas puszkę i przy tej dobrej zabawie zebrać środki i nam je przekazać. Zależy nam na tym, żeby te pomarańczowe spotkania się działy, żeby też mówić o tym problemie, ale też no, żeby konto Pomarańczowej Energii było cały czas zasilane.
8: Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i widzimy się już 4 października na Wielkim Święcie Pomarańczowym.
6: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy 4 października na Rynek w Żywcu.
7: Od 10 do 18 będzie energetycznie, kolorowo i naprawdę nie pożałujecie.
0: SK Beskidy.
8: A teraz przenosimy się już do Muzeum Miejskiego w Żywcu, a dokładnie do działu etnografii. Jesteśmy na dziale etnograficznym Muzeum Miejskiego w Żywcu, by tutaj opowiedzieć Wam o najnowszej wystawie, która prezentowana jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Będzie można podziwiać nieco dłużej, ale o tym, co tu możemy zobaczyć, opowie już pani Barbara Rosiek, etnografka i kuratorka tej właśnie wystawy.
9: Dzień dobry. Wystawa prezentuje twórczość rzeźbiarza ze Szczyrku, Bartłomieja Gołąbka. Czynna będzie w naszym muzeum do końca października. Co możemy zobaczyć na wystawie? No na wystawie przede wszystkim rzeźby. Pan Bartłomiej jest rzeźbiarzem. Może staż rzeźbiarski nie jest jakoś bardzo długi naszego artysty, bo kilkuletni, ale to nie zmienia faktu, że stworzył już ogromną liczbę kilkudziesięciu prac. Co tworzy? Tworzy to, co mu w sercu w danym momencie gra. Przede wszystkim są to tematy religijne, wpisujące się w kanony dawnej sztuki ludowej, jak na przykład Chrystus Frasobliwy, jak różne wizerunki Jezusa, Matki Boskiej, różnych świętych, ale bardzo bliskie są mu też inne tematy, tematy przestrzeni, w której mieszka, czyli ze Szczyrkiem związane. I możemy na wystawie zobaczyć na przykład rzeźby Matki Boskiej Szczyrkowskiej, świętego Jakuba, który jest patronem parafii w Szczyrku, ale również dużą liczbę aniołów w góralskich strojach, a jakże z warkoczami. I również tematy związane z życiem na dawnej wsi w takim wymiarze może bardziej baśniowym, bo są też skrzaty, są krasnale. Więc taki przekrój, taki przegląd prezentuje wystawa. Prace są bardzo kolorowe i myślę, że one pokazują nastrój i ducha naszego artysty.
8: No właśnie, można mieć wrażenie, że to ta kolorystyka pozwala myśleć, że jest jakiś nowy duch.
9: Dokładnie tak, jest nowy duch i ja się bardzo cieszę, że objawiają się nowi twórcy, nowi artyści, którzy potrafią czerpać z tego korzenia, z którego wyrastamy i przenosić stamtąd inspirację na swoje widzenie dzisiejsze.
8: sztuka, również ta ludowa, nadal się rozwija, ewoluuje?
9: Rozwija się. Jest dylematem nazwa ludowa, ponieważ ludu już dawno nie ma, ale no tak, taką nazwę mają prace o pewnych cechach formalnych. I oczywiście, że te prace wraz ze zmianą realiów życia ewoluują, ale mimo wszystko one są bardzo mocno osadzone w tym, z czego wychodzimy, w tej tradycji, w której żeśmy się urodzili i z której wyszliśmy.
8: Pani kurator, proszę wyjaśnić, dlaczego mamy artystę ze Szczyrku tutaj w Muzeum Miejskim w Żywcu?
9: No a jakże? Przecież Szczyrk kulturowo związany jest z Żywiecczyzną. To jest Góralszczyzna Żywiecka. W tej chwili jest to miasto Szczyrk i jest Szczyrk osadzony w powiecie bielskim. Natomiast kulturowo, historycznie jest to obszar bardzo mocno związany z Żywiecczyzną, więc jak najbardziej miejscem bardzo właściwym do prezentacji twórczości artysty ze Szczyrku jest nasze Żywieckie Muzeum, ale w ogóle to nie tworzymy granic, bo też prezentujemy twórczość innych artystów, ale ten artysta jest góralem żywieckim.
8: Choć mieszka w Szczyrku.
9: Choć mieszka w Szczyrku, tak.
8: A o jego inspirację już będziemy pytać samego artystę. Panie Bartłomieju, mamy okazję rozmawiać na moment przed wernisażem tej pańskiej wystawy w Muzeum Miejskim w Żywcu. No i naprawdę pierwsze, co robi to piorunujące wrażenie, kiedy wchodzi się tutaj na etnografię żywiecką, no to ten kolor. Skąd w panu taka energia, taka siła, żeby właśnie tyle koloru dać tym pana dziełom?
10: No chcę, żeby to było wesołe, żeby się to podobało odbiorcy. Co mi tam do głowy wpadnie, no to staram się to przenieść na ten kawałek drzewa.
8: Drzewa, jak sądzę, lipowego.
10: Lipowe, tak.
8: Szczyrkowskie?
10: Różnie to bywa.
8: No dobrze, panie Bartłomieju, zacznijmy od pańskich korzeni. Szczyrk od zawsze, na zawsze?
10: Urodziłem się w Szczyrku, no i do dzisiaj mieszkam w Szczyrku.
8: Ale czy rzeźbiarstwem zajmuje się pan, no właśnie, zawodowo, czy może to pana hobby?
10: Nie, zacząłem od niedawna, można powiedzieć, od około może 5 lat dopiero rzeźbię.
8: Skąd ten pomysł?
10: Pierwsze robiłem prace takie, anioły wycinałem i tworzyłem ich, kończyłem ich w dekupażu. No różnie, domalowywałem coś tam dokleiłem, skrzydła takie troszkę inne, bo były opalane, później szczotkowane, coś takiego innego, a spotkałem Ernesta Kunce, takiego bielskiego rzeźbiarza, który zachęcił mnie do tego rzeźbienia, dał mi tam pierwsze noże, jakieś duta, no i tak coś próbowałem zrobić.
8: I takie cuda po 5 latach praktykowania?
10: Nie wiem, czy to cuda, no jakieś takie wychodzą.
8: Ale wystawa pierwsza.
10: Wystawa pierwsza, tak.
8: Są emocje przed tym pierwszym spotkaniem, no, z szerszą publicznością, z odbiorcami?
10: Jestem bardzo mile w ogóle zaskoczony, że dzięki tutaj Muzeum Miejskiemu w Żywcu, dzięki tu pani Basi Rosiek mogę to zaprezentować szerszemu gronu.
8: To jakiś początek chyba pana drogi.
10: Nie wiem, jak się los potoczy.
8: No dobrze, ale skąd te inspiracje? Od razu było wiadomo, że to będą świątki, że to będą anioły, że to będzie ta rzeźba, jakby nie było, sakralna?
10: Przede wszystkim sakralna.
8: A dlaczego?
10: No tak jakoś ciężko mi jest powiedzieć dlaczego. No taka moja, można powiedzieć, modlitwa w tym drewnie.
8: No, ale to czasem, podejrzewam, modlitwa niełatwa, bo to rzeźby niektóre są gabarytami dość spore. No, ale przede wszystkim, żeby to miało też duszę, to trochę pracy pewnie pana kosztuje.
10: No, tam akurat jak zacznę coś, no to nie liczę tego na czas, tylko tworzę, aż skończę, aż się coś z tego kawałka drewna wyłoni.
8: No dobrze, a co jest najpierw? Pana wizja, czy to, co się pojawia, a pan potem to obrabia?
10: Wszystko wychodzi w trakcie.
8: Czyli nie ma tego założenia na wstępie, że z konkretnego kawałka lipy będzie choćby frasobliwy?
10: Nie, no to jest. Tylko jaki będzie ten frasobliwy, to już jest później efekt końcowy, jak się skończy to robić. No bo tak jak już tutaj pani etnograf podkreślała, no każdy jest inny. Chyba nie zrobiłem dwóch takich samych.
8: No właśnie, ale jak to jest? To wspomniał pan o tym, że to jest pana hobby, więc no właśnie, robi pan to, można powiedzieć, po godzinach. To czym pan się zajmuje tak na co dzień?
10: No ja pracuję jako pracownik ochrony.
8: I jest czas na to, żeby dłubać tak po prostu w tym drewnie?
10: Tak, zawsze czas jakiś się znajdzie. Jakieś hobby trzeba mieć i staram się jak najwięcej tego czasu poświęcić, żeby można było pokazać to, co Państwo tutaj będziecie w stanie zobaczyć na tej wystawie.
8: No to jeśli możemy z artystą przejść się no właśnie po tym, co tu możemy zobaczyć, no to opowiedzmy naszym słuchaczom i zachęćmy ich tym samym do tego, by tę wystawę obejrzeli. Zaczynamy od tych małych gabarytów.
10: No tutaj akurat mamy takiego górala z góralką już w podeszłym wieku.
8: Dziad i baba.
10: Gdzieś tam się wybierają, zastanawiają się gdzie. Czy tam pójdą na jakąś mszę, czy na targ, na zakupy. Baba siateczkę w ręce, dziadek o losce, no i gdzieś pójdą.
8: Kogo my tam mamy? Anioła? No ale właśnie, anioła kobietę, czy... No właśnie, bo to nietypowy anioł, nie cały na biało.
10: No taka góraleczka, w spódnicy góralskiej odziana, w bluzce, korale na szyi, warkocz upleciony.
8: No i to chyba jest już jakieś odstępstwo od tego kanonu, to pana autorska wizja.
10: No akurat takie góralki jakieś tworzę, różnego typu, jak tu widać. Blondynki, brunetki.
8: I wszystkie Anie?

0: pytają?
1: A to ja jeszcze jestem, ja jeszcze się sam uczę.
0: To przejdźmy dalej. Tutaj mamy, można powiedzieć, taki święty trochę kąt, bo mamy sceny z życia Chrystusa. Dobrze to klasyfikuje, tak?
1: Bardzo dobrze. No mamy tutaj pietę tradycyjnie, modlitwę w Ogrójcu, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, zmartwychwstałego. Mamy tutaj świętą rodzinę, Matkę Boską Fatimską, świętą Weronikę, która otarła twarz Chrystusowi, Józefa robotnika, Józefa z dzieciątkiem. Mamy tutaj górali, kapelę grającą. Pewnie z TKB dopiero wracają, no ale...
0: Trochę im zeszło.
1: No, różnie to bywa.
0: Ale tu wrażenie na mnie też zrobił święty Jakub, bo no właśnie w Szczyrku ten kult świętego Jakuba jest wciąż żywy.
1: No mamy w Szczyrku sanktuarium świętego Jakuba. Jest bractwo świętego Jakuba. Oni właśnie mają takie charakterystyczne pomarańczowe peleryny, które tutaj te moje Jakubki też mają.
0: Ale i Matka Boża cała w kwiatach. To naprawdę jest coś w tych rzeźbach, co uderza, że tu jest coś innego, coś nowego, coś, co wymyka się kanonowi. Z taką ozdobą spotykam się po raz pierwszy.
1: No, Matka Boska w Szczyrku jest sanktuarium na górce. Jest ta Matka Boska Szczyrkowska, jak ja to mówię, Szczyrkowska, bo to jest... No i ona się tam objawiła...
0: Na drzewie, prawda?
1: No, jakby w koronie buka, no tutaj więc nawiązuje coś przypominającego to drzewo. Taka korona właśnie drzewa, no i ta Matka Boska w kapliczce, u stóp kwiaty.
0: No piękne i... Trudno, będę się powtarzać na antenie, ale czuć, że tu jest coś nowego. Na mnie wrażenie, patrząc na tę pańską wystawę, robi też, myślę, że chyba święty Archanioł Michał, tak? Dobrze myślę?
1: Archanioł Michał, tak. No jest tu pokazany bez diabła, bo diabł w nierzeźbie.
0: Ale wrażenie robią skrzydła, można powiedzieć, nawet takie mam skojarzenie, wojskowe.
1: No ma troszkę inne skrzydła niż te wszystkie anielice, no takie męskie. Ma tą zbroję, tutaj akurat ten jest jak legionista rzymski, ubrany, tamten troszkę inaczej, ale też zbroję, też tam chroni w jakiś sposób.
0: No i frasobliwy w czerwieni.
1: No jest parę frasobliwych.
0: Każdy inny. Każdy z innym wyrazem twarzy.
1: No niestety, tak jakoś się to układa, że ile tych frasobliwych bym nie robił, to każdy jest inny. Na końcu tam mamy Piotra i Pawła i świętego Franciszka. Z ptaszkami i z wilkiem. No i tutaj na wprost Pana Jezusa, dobrego pasterza z owieczką. No i ecce homo, Chrystus skazany przez Piłata.
0: Panie Bartłomieju, proszę powiedzieć, czy ma Pan jakieś swoje właśnie wzorce, inspiracje z dawnych twórców, z tego kanonu? Bo tu czuję się, patrząc na pańskie dzieła, że to trzyma się w kanonie, a równolegle to gdzieś ucieka. I to jest chyba ta nowość, która się nam przewija przez tę rozmowę.
1: No, przede wszystkim to jest to, co w mojej głowie się działo i co ja chciałem przenieść na drzewo. Są przedstawione tak właśnie, jak pani mówi, no siedzą albo na jakimś murku skalnym, albo na jakimś gnoteczku, no i dumają nad naszym tym żywotem.
0: Ale niemalże dla kontrastu po drugiej stronie, no to, co tutaj naprawdę dodaje uroku tej wystawie, skrzaty domowe podobno.
1: No... Można tak to powiedzieć. To jest właśnie to, żeby te dzieci zachęcić, żeby też z rodzicami chciały iść na tą wystawę, popatrzeć, żeby coś było dla każdego.
0: Urocze.
1: No dziękuję bardzo.
0: Panie Bartłomieju, jeszcze na jeden szczegół chyba warto zwrócić uwagę.

0: chodzi o przedstawienia maryjne. No i Matka Boża Majowa, Matka Boża Zielna, to nie są te typowe przedstawienia maryjne.
1: No ale tak, od dziecka w sumie chodzę w Szczyrku do tego sanktuarium 15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej, więc postanowiłem, że zrobię kapliczkę z przedstawieniem właśnie Maryi takiej z bukietem kwiatów, no i całą kapliczkę w kwiatach.
0: A Maryja ta właśnie, ta majowa, Matka Boża?
1: No tak jakoś. Jakaś wizja była i coś powstało takiego.
0: Panie Bartłomieju, rozmawiamy już przed pańską wystawą, pierwszą indywidualną, ale muszę o to zapytać, czy pańskie prace można gdzieś jeszcze zobaczyć? Czy ma pan jakąś pracownię? No właśnie, czy tu warto w takim razie przyjść do Żywca i tu zapoznać się z tą pana sztuką?
1: No warto przede wszystkim do Żywca przyjechać, zobaczyć. No można też w Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem zobaczyć. Jest tam jedna z moich kapliczek z przedstawieniem Chrystusa Frasobliwego. Można zobaczyć moje prace też na kiermaszach sztuki ludowej w Szczyrku lub w Żywcu. Teraz w konkursie Leśniczówka Kamienna brałem udział, dostałem, wczoraj były wyniki ogłoszone, wyróżnienie.
0: I pan jest tak naprawdę, jak sam pan wspomniał, na początku tej drogi do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
1: Staram się o przyjęcie.
0: Długa to droga?
1: Nie wiem, jak się to wszystko potoczy, bo jeszcze nie ma wyników, pracę przesłałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: W takim razie życzymy powodzenia na tej artystycznej drodze.
1: Bardzo dziękuję.
2: SK Beskidy.
0: Na koniec jeszcze Piotr Dziki z żywieckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Tym razem jego opowieść o górskich strumykach i potokach. Porozmawiamy sobie trochę o wodzie górskiej, można powiedzieć, bo trochę będzie o potokach, strumykach, no ale te wszystkie zawiłości wodne, górskie, wyjaśni na pewno nasz dzisiejszy gość i nasz ekspert.
3: Woda z Beskidami jest takim elementem nieodzownym. Każdy, kto bywa w górach, na wycieczce, na spacerze, wie, że w górach spływają potoki. To jest taki trwały element krajobrazu Beskidów. No i każdy z nas lubi nad takim potokiem spędzać czas, szczególnie jeżeli wycieczka jest długa, męcząca, jest upalny dzień, to wtedy w dolinie potoku, czy to w niższej, czy w części wyższej gór, no zawsze jest troszkę więcej chłodu, prawda, bo od tej wody ten chłód bije. Poza tym doliny też często są zacienione przez otaczający las, przez zbocza i wtedy możemy mieć tą chwilę wytchnienia podczas upalnego dnia i takiej męczącej szczególnie wędrówki po górach.
0: No właśnie, w tym strumyku można sobie zamoczyć stopy i naprawdę to daje wielką ulgę po takiej całodniowej na przykład wędrówce.
3: Tak, jest to bardzo przyjemne. Jesteśmy zmęczeni, stopy nas bolą. Wtedy wkładamy je do zimnej wody, lodowatej często, która płynie w potoku i jest to takie pewne odprężenie, a po wyjściu mamy wrażenie, że możemy tą trasę zrobić jeszcze raz. Co z pewnością częściowo by się udało, bo jest to jednak odprężenie. Myślę, że każdy, kto w górach jest, lubi spędzić chociaż kilka chwil nad górskim potokiem, a te są przecież bardzo piękne u nas, bardzo malownicze i bardzo różnorodne.
0: No właśnie, panie Piotrze, można powiedzieć, że sporo tych potoków w Beskidach mamy.
3: Jest bardzo dużo. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, to zawsze jest jakiś ciek wodny, który sobie spływa po zboczu. Taki potok górski, no on ma pewne cechy charakterystyczne. Musi skądś mieć swój początek, skąd się brać, prawda? Potem znamy te fragmenty potoków takie bardziej wartkie, rwące i jest też ta część niższa. Ta, która już jest no, w dolinach, tam gdzie te potoki się już łączą z rzekami, czy też tworzą większe cieki, które tworzą później rzeki. To jest cały taki system pewien, od góry do samego dołu. Jeżeli jesteśmy wysoko w górach, to możemy natrafić na taki obszar źródliskowy. Czasami może być punkt, z którego woda wypływa, ale zazwyczaj u nas w górach jest to jakaś powierzchnia, gdzie wody, te podziemne, gruntowe, wysączają się na powierzchnię. Jeżeli ten wypływ wody jest na tyle intensywny, że woda jest w stanie zebrać je w małą stróżkę, to ona po prostu się tworzy i sobie powolutku spływa z jakiejś powierzchni nawet w kilku miejscach i tworzy się jeden większy ciek.
0: I z czym mamy wtedy do czynienia? To jest tak zwany obszar źródliskowy, dobrze mówię?
3: Tak, tak. To jest taki właśnie obszar, na którym ta woda się gromadzi, bo może być też taka sytuacja, że ten wypływ wody jest na tyle słaby, że po prostu grunt, teren jest podmokły, stale wilgotny, tworzą się mułaki na przykład i wtedy nie mamy jednego skoncentrowanego wypływu, tworzącego później potok. I wtedy są też ciekawe przyrodniczo tereny, takie torfowiskowe, mułakowe, bardzo bogate florystycznie, ale bywa też tak, że ten wypływ jest na tyle silny, że tworzy nam się stróżka wody, ona sobie po zboczu powoli spływa, łączy się z następną, tak jakby odsączał się jakiś fragment terenu i tworzył się nam ciek wodny i on sobie spływa na dół. No i tutaj powolutku wkraczają procesy erozyjne, bo przecież woda ma też swoją siłę erozyjną, powolutku drąży sobie teren, tworząc na początku niewielkie koryto, a potem coraz większe i przechodzimy już do kolejnego etapu takiego potoku.
0: Panie Piotrze, ale często się spotyka właśnie w terenie, że woda jakby wypływa spod jakiejś formacji skalnej?
3: Bywa też tak oczywiście. W wielu miejscach są odsłonięcia warstw skalnych, gdzie te warstwy wodonośne są przecięte i po prostu woda wykapuje, wypływa z różnym natężeniem. To wszystko zależy od okoliczności. I też tworzy się pewnego rodzaju stróż. Tylko miejmy świadomość, że takich stróżek może być wiele i one gdzieś sobie w terenie spływają, łączą się ze sobą, bo tutaj też ukształtowanie terenu ma znaczenie, gdzie te wody się staczają, tak? Spływają po stromiznach, łączą się w całość i gdy już ma taką większą siłę potok, no to zaczyna coraz szybciej spływać. I wtedy spływa po tym stromym zboczu, jeszcze w tej wyższej partii gór. I wtedy oczywiście po kolei, po drodze dochodzą kolejne cieki, łączą się ze sobą, potok przybiera na sile, robi się coraz bardziej żywy, wartki, taki intensywny. Szczególnie jeżeli są jeszcze deszcze czy roztopy wiosenne, tej wody wtedy płynie dużo. I wtedy woda ma bardzo dużą siłę erozyjną, czyli uderza w podłoże, unosi materiał skalny, drobne okruchy, większe okruchy. One cały czas modelują dno, szorują po tym dnie i przez to robią się nam coraz głębsze koryta. I na tych odcinkach takich środkowych, powiedzmy, ten spływ jest bardzo intensywny i dla nas, turystów, najbardziej efektowny.
0: Panie Piotrze, czy wyróżnikiem właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli o tych potokach górskich, jest właśnie to, że one swoje źródło mają gdzieś tam dość wysoko w terenie?
3: No tak, w górach gdzieś ten początek zawsze musi być. To jest na różnych wysokościach, zależy jak się po prostu morfologia terenu, czy warunki te hydrologiczne ułożą, ale takie potoki tworzą się zazwyczaj w wyższych partiach góry i potem sobie woda spływa. I później w tym środkowym odcinku woda tak mocno modeluje podłoże, że odsłaniają się już te warstwy skalne w korycie tego potoku i w zależności od tego, jak one są ułożone, czasami tak bardzo w poprzek i wtedy tworzą się w poprzek koryta i wtedy tworzą się nam różne progi, wodospady, takie miejsca, gdzie ta woda spada, uderza o dno, jest bardzo buzująca, taka bardzo efektowna. Dość często w takich miejscach potrafią się wytworzyć kotły ewersyjne, czyli takie głęboczki, czasami dość głębokie, po kilkadziesiąt centymetrów, ale to jest właśnie efekt uderzenia wody o dno. Wody, ale też tego materiału, który woda niesie, bo on cały czas uderza i szoruje o dno, pogłębia cały czas ten kocioł. I ta woda właśnie w tym środkowym odcinku jest najbardziej wizualnie ładna. Wtedy jest najwięcej takich miejsc, gdzie człowiek sobie siądzie, ta woda intensywnie szumi, jest duży spadek terenu, więc to wszystko buzuje. A jeszcze jak trafimy na taką pogodę, gdzie jest, powiedzmy sobie, po deszczu, czy niedawno przestał padać deszcz, czy może nawet kilka dni padało, a my trafiliśmy dziś akurat w ładną pogodę, ale tej wody płynie dużo, więc efekt jest wtedy spotęgowany tą ilością wody, która sobie spływa coraz niżej, cały czas łącząc się w kilka kolejnych potoków, bo to wiadomo, że mniejsze potoki wpadają do większych i tak dalej. Tworzy się ta sieć cała potoków, która się łączy systematycznie wraz ze spadkiem w dół. I ten potok przez to przybiera na sile jeszcze bardziej.
0: Panie Piotrze, jeśli mamy potok, potok górski, który właśnie tą swoją siłą rzeźbi teren, no to siłą rzeczy, siłą wody i tego, co ona niesie, wytwarza się dolina. No i tutaj w naszych okolicach chyba najbardziej popularna i najbardziej oblegana jest Dolina Zimnika.
3: Z tym, że tu już Dolina Zimnika, ta bardziej znana, czy też najczęściej odwiedzana od strony tam parkingów, no to już jest niżej położona część potoku, gdy już ten spadek terenu jest słabszy, gdy już potok płynie troszkę wolniej, co nie znaczy, że ta woda jest mniej buzująca i mniej intensywna, ale to już jest ten niższy spadek, już woda wytraca prędkość i też jest w tym momencie dolina troszkę szersza. Bo to, jak sobie wyobrazimy, to jest na tej zasadzie, że woda spływa i cały czas drąży coraz głębiej swoje koryto. Z tym, że my tego nie widzimy, bo to jest proces, który trwa tysiące lat, który dla nas jest niezauważalny. Ale gdybyśmy się cofnęli bardzo, bardzo wstecz, no to nasze góry nie były aż tak porościnane, prawda, dolinami, bo to ta woda, potoki spływające cały czas tą dolinę, każdą dolinę drążą. I w końcu ten potok spływa sobie coraz niżej, traci prędkość, woda się troszkę rozlewa na boki, też tej wody płynie więcej, prawda, bo to się kumulują potoki z różnych stron, mniejsze lub większe, i ta masa wody spływa sobie coraz dalej, spokojniej, potok robi się szeroki, osiąga już, załóżmy, dno kotliny i powolutku wpada do rzeki, czy też tworzy rzekę, na przykład przez połączenie się dwóch większych potoków, i już potem woda z tego potoku płynie sobie dalej rzeką, no z reguły teoretycznie aż do Morza Bałtyckiego, tutaj w większości w naszych przypadku, więc gdybyśmy sobie również teoretycznie gdzieś w górach wysoko puścili łódeczkę, no to jest szansa, że ona dopłynie do Bałtyku, ale to musielibyśmy mieć dużo szczęścia.
0: Wspomnieliśmy Dolinę Zimnika, to taka bardzo uczęszczana przez turystów, ale też przez mieszkańców Żywiecczyzny właśnie dolinka, ale no przecież my mamy tego tutaj na naszym terenie dużo, dużo więcej i nie mniej urokliwych.
3: Generalnie, gdzie nie pójdziemy, gdzieś na obrzeża wiosek, miejscowości, gdzieś już jest kontakt z górami, z reguły jakiś potok płynie. I tak po prawdzie, gdybyśmy sobie poszli, czy to szlakiem, czy poza szlakiem, wzdłuż takiego potoku, to w końcu wkroczymy w teren bardziej stromy, górski. Są oczywiście doliny, które są udostępnione szlakami turystycznymi i to jest dla nas wtedy wygoda, bo nie musimy myśleć, czy się zgubimy, czy nie. Wystarczy obserwować znaki na drzewach, znaki szlaków turystycznych. I tutaj ta wspomniana Dolina Zimnika jest o tyle przyjemna, że daje nam możliwości zarówno krótkiego spędzenia czasu w takim otoczeniu, jak również dłuższej wędrówki, bo przecież w Dolinie Zimnika możemy sobie zrobić spacer samą doliną, już nie tylko tą centralną, główną drogą, tak, ale zejść sobie na brzeg, tam jest ta ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Węgierska Górka i częściowo możemy zobaczyć progi, załomy, różne elementy takie w dnie koryta potoku, bardzo efektowne. I wędrować sobie spokojnie tą doliną. Ona jest na tyle wygodna, że można tam nawet z wózkiem dziecięcym sobie iść na spacer. A jak ktoś ma siły, to przecież tam biegnie szlak żółty, dalej w kierunku Malinowskiej Skały, co daje nam potem mnóstwo możliwości, bo i na Baranią Górę, i na Skrzyczne można odbić i ruszać w Beskidy gdziekolwiek. Także Dolina Zimnika jest uniwersalna, długa, także można dużo czasu spędzić w samej dolince, ale też daje nam możliwości wyjścia bardziej w góry.
0: Panie Piotrze, a gdzie prócz Doliny Zimnika warto się jeszcze wybrać, choćby na taki spacer popołudniowy?
3: Bardzo ciekawą doliną jest sąsiednia dolina przy potoku Twardorzeczka. Mniej znana, ale również bardzo ciekawa. Ma troszkę podobny charakter w tym sensie, że też idziemy wygodną drogą do pewnego momentu. Z tym, że teren jest tam bardziej taki ciasny, tak jest bardziej cieniście. Poza tym wtedy daje nam to możliwości, żeby poznać, eksplorować zbocza, bo tam w otoczeniu tej doliny są fascynujące formacje skałkowe, piękne wychodnie skalne, niektóre nisko położone jak pod koniec tej dolinki, takie łatwo do przejścia, które jest odcinek łatwy do przejścia, ale można też zboczyć troszkę na wytrzeszczoną, tam górną część dolinki. No są tam piękne skałki, więc można sobie pójść do dolinki, spędzić czas miło, a jak ktoś ma odrobinę chęci takiej poznawczej, to po prostu rozejrzyj się dookoła, bo tam niektóre skałki widać. Zaletą tej dolinki jest też to, że nie jest tak oblegana przez turystów, jak Dolina Zimnika, która też atrakcyjna jest, ale tam jest zdecydowanie więcej ludzi. Także to jest bardzo fajna alternatywa. Wszędzie można takie doliny znaleźć. Warto z pewnością podjechać do Doliny Białej Wisełki. Ona jest o tyle atrakcyjna, że można to połączyć z wyjściem na Baranią Górę, bo i tam prowadzi szlak turystyczny na ten znany szczyt. Ale jak ktoś nawet nie ma siły wyjść na Baranią Górę, to tam w tej dolinie spotka naprawdę piękne fragmenty takie wodospadowe z bardzo znanymi kaskadami Rodła. To jest taki bardzo malowniczy punkt na trasie, gdzie jest naprawdę wysoki wodospad. Poza tym cała ta trasa Doliny Białej Wisełki ma pewien taki geologiczny aspekt, bo tam pojawiają się odsłonięcia warstw skalnych, tego fliszu karpackiego i pięknie to widać. Także warto też przy okazji zainteresować się tym terenem, tą geologią terenu, patrząc sobie dokładnie po drugiej stronie potoku, po drugiej stronie drogi, jak pięknie modelują się właśnie warstwy skalne fliszu, które budują nasze góry. Także piękna alternatywa. Dolinka też jest długa, też trzeba sobie troszkę czasu zarezerwować, ale jest bardzo wygodna, więc nawet mając problemy z poruszaniem się, mając wózek dziecięcy, spokojnie można się tam wybrać na spacer i poczuć taką górską magię, będąc i nad potokiem, i w otoczeniu gór. Pamiętajmy, w dolinach te zbocza są strome, jest to wrażenie, że się jest w otoczeniu gór, jest cieniście, więc w upalne dni jest to bardzo fajna alternatywa. Jest też parking u wylotu tej dolinki. I to na każdej mapie turystycznej jest, wystarczy patrzeć na szlaki turystyczne na Baranią Górę. To łatwe do znalezienia jest miejsce i bardzo popularne zresztą.
0: No właśnie, bo wcale nie trzeba jechać w Tatry, by te dolinki urokliwe podziwiać i przechodzić.
3: Nie trzeba. U nas w Beskidach jest mnóstwo potoków. Tak jak wspomniałem, wystarczy gdziekolwiek poza miejscowość się wybrać do podnóża gór i zawsze jakiś potok się tam trafi. Czasami oczywiście, wiadomo, idąc na ślepo, możemy trafić w bardzo taki niewygodny teren i wtedy troszkę sobie pohaszczować w takim mniej przyjemnym terenie, ale z reguły przy dużej ilości dolin są też jakieś drogi, nie wiem, lasów państwowych, gdzie tam jest wózka drewna czasami, czy była niegdyś, i takie drogi w dolinkach istnieją, gruntowe, i wtedy spacerkiem sobie idziemy. Mamy teraz pogodę, jaką mamy od kilku lat, wiemy, że lata są bardzo upalne, ciężko wytrzymać, więc jest to fajny sposób, żeby spędzić czas poza domem, ale jeżeli jest nam za gorąco wysoko w górach, albo nie mamy siły czy kondycji iść w taki wielki upał wysoko w góry, bo to też w zależności od zdrowia nie każdy ma bezpieczną możliwość wyjścia przy 30 paru stopniach w upalny dzień wysoko w góry. Ale wtedy w takiej dolinie jest chłodniej zdecydowanie, jest ta woda, można się ochłodzić, można posiedzieć, odpocząć, no jest to coś wspaniałego, a też pobyt w górach. Można wyjść z domu, nie trzeba spędzać czasu w mieście, jeżeli ktoś w mieście mieszka, czy w bloku, jeżeli mieszka na osiedlu, tylko wystarczy wyrwać się na obrzeża miasta, za miasto i po prostu spędzić czas w górach, w cieniu, przy chłodzie potoku, posłuchać jak on szumi, posłuchać jak przyroda wokół się zachowuje. Nawet nad takim potokiem, jak spędzimy kilkanaście, kilkadziesiąt minut w ciszy, w sensie, że nie będziemy rozmawiać, jest przyjemnie, sympatycznie. Czego już można chcieć więcej?
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy.

0: Reszce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Promocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: DJ
1: Esca.
2: Esca.